Dla wielu chrześcijan, którzy z miłości do Boga i drugiego człowieka składają w ofierze własne życie. Patron dnia dzisiejszego, święty Maksymilian Maria Kolbe, polski franciszkanin, twórca Niepokalanowa, którego męczeńską śmierć dzisiaj wspominamy, tak mocno ukochał Krzyż Chrystusa, że w sposób dobrowolny zdecydował się na śmierć w nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz. W ten sposób bronił życia bliźniego. Dziękujmy w trakcie tej Eucharystii za przykład życia tego świętego. Prośmy o pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie i w całym świecie. W mszy świętej, miłosierdziu Bożemu, powierzamy zmarłą Annę Jaworską w 40. rocznicę jej śmierci. Wypraszamy dla zmarłej Anny radość nieba. Uznajmy teraz przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który troszczysz się o każdego z nas, zmiłuj się nad nami. Chryste, który uzdalniasz nas do kochania drugiego człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który obdarzasz nas niekończącym się miłosierdziem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Maksymilian, gorliwy czciciel Niepokalanej Dziewicy, cierpliwie znosił udręki więzienia i oddał swoje życie za bliźniego. Spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy całym naszym życiem i śmiercią świadczyli o Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że Chrystus oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. Jeśli by ktoś posiadał na świecie majątek i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, zgromadzeni w naszej katedrze, drodzy radiosłuchacze, słowa Jezusa: trwajcie w miłości mojej, miłujcie się wzajemnie, brzmią pięknie, może nawet idyllicznie, bo są jeszcze dodatkowo wzmocnione motywami przyjaźni i radości. Jednak dzisiejsze wspomnienie świętego Maksymiliana Kolbe pozwala też zauważyć w tych słowach Jezusa twardą, niełatwą rzeczywistość. Dzisiejszy patron w pewnym sensie przenosi te słowa do jednego z najciemniejszych miejsc, jakie człowiek zorganizował w całej historii ludzkości, czyli do bloku śmierci w obozie Auschwitz. System obozowy sprawiał, że jeden więzień widział w drugim nie bliźniego, ale konkurenta do racji żywnościowych. Miał ten system zabić empatię wśród ludzi. Kiedy więc Franciszek Gajowniczek został skazany na śmierć głodową, pozostali więźniowie w zamyśle tego systemu powinni poczuć ulgę, że jednego mniej do jedzenia i dobrze, że to nie ja. I wtedy wystąpił on, numer 16670, Maksymilian Kolbe. Pokazał, że nawet w takim piekle, jakim było Auschwitz, Słowo Boże zachowuje swoją moc, nie przestaje obowiązywać i daje siłę temu, kto nim żyje, nawet w takim piekle. Święty Maksymilian wyszedł wtedy przed szereg, żeby pójść na śmierć zamiast Franciszka Gajowniczka, nie dlatego, że tak wypadało zrobić księdzu i zakonnikowi. Wyszedł z taką inicjatywą, bo czuł się przyjacielem Jezusa i przyjacielem bliźniego. Nie pozwolił, aby tak trudne warunki, jakie panowały w obozie, przeszkodziły w naśladowaniu Jezusa i Jego miłości. Święty Maksymilian wszedł do celi śmierci głodowej, aby oddać życie za konkretnego bliźniego. Chciał temu bliźniemu okazać miłość największą, o jakiej uczy i jaką okazał sam Jezus. Mało prawdopodobne, że ktokolwiek z nas znajdzie się na placu apelowym w obozie zagłady. Ale chodzimy i stajemy na placach apelowych naszej codzienności. Walczymy o przetrwanie, rywalizujemy ze sobą, boimy się o przyszłość i może w tych trudnych warunkach wpadamy czasem w egoizm, tłumacząc sobie, że wystarczy mi zmartwień własnych, niż żebym miał jeszcze martwić się losem innych. Święty Maksymilian przez pryzmat dzisiejszej Ewangelii mówi nam, że nie jesteśmy niewolnikami takich lęków, instynktów, w tym nawet instynktu przetrwania. Ale możemy w każdych okolicznościach, nawet tych najtrudniejszych, okazywać dobroć, empatię, przyjaźń i miłość, o jakiej mówi i jaką okazuje Jezus. Amen. Miłosiernemu i dobremu Bogu, który objawił swoje piękno w życiu świętego Maksymiliana, przedstawmy pokorne prośby.
1: Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby ich gorliwość apostolska umacniała Kościół Święty na drodze prowadzącej do zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby realizując swoje oddanie Matce Bożej, pozostawała wierna wartościom chrześcijańskim i umacniała w narodzie ład moralny. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodych, rozeznających swoje życiowe powołanie, aby nie bali się pozytywnie odpowiedzieć na głos wzywający ich do służby kapłańskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymujących do sanktuariów maryjnych, aby podejmowany przez nich trud stał się drogą ich osobistego uświęcenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci Annę Jaworską, polecaną w 40. rocznicę śmierci, a także za naszych bliskich zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia cieszyli się radością przebywania w obecności Boga. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas samych, zgromadzonych przy ołtarzu Pańskim, abyśmy zawsze byli gotowi oddawać swoje życie na służbę bliźnim. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Boże, który przez świętego Maksymiliana ukazałeś nam niepokalaną jako najlepszą drogę do Chrystusa i najskuteczniejszy sposób apostołowania, spraw, abyśmy podążając tą drogą doszli do świętości i pomogli innym spotkać się z Twoim jednorodzonym Synem. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła. Wszechmogący Boże, ofiarujemy Ci nasze dary i pokornie błagamy, abyśmy za przykładem świętego Maksymiliana nauczyli się składać Tobie w ofierze nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętego Maksymiliana ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem, naśladując Chrystusa, przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Maksymilianem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo.

0: Modlme se. Panie Jezu Chryste, spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twoją pałali taką miłością, jaką święty Maksymilian czerpał z tej uczty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Niech Boże błogosławieństwo dodaje nam siły i odwagi, abyśmy okazywali miłość bliźnim, nawet w najtrudniejszych życiowych warunkach.

0: Radio Plus. Jedna osoba zginęła. Zaczynamy od wieczornego pożaru wędzarni w miejscowości Świerczyn niedaleko Płocka.
1: Płonie ta wędzarnia o powierzchni 10 na 20. Mamy jedną osobę poszkodowaną, a dokładnie, która poniosła śmierć podczas tego pożaru.
0: Mówi Wojciech Pietrzak z Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. W akcji brało udział 13 zastępów. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Etna nadal paraliżuje ruch lotniczy nad Sycylią. Do jutra, do 2 w nocy przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii. Służby podkreślają, że to największy kryzys od 20 lat. Dziś mija 7 dzień blokady pracy lotniska przez pyły wulkaniczne, które uniemożliwiają lądowania i odloty. Sukces Jagiellonii. Duma Podlasia awansowała do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Wczoraj wyeliminowała Rangersów, remisując na wyjeździe 1-1. Taki sam rezultat mieliśmy w Zabrzu, gdzie Górnik zremisował z Ferencvarosem. To było za mało i Górnik spada do Ligi Konferencji. W niej do ostatniej rundy awansował Raków, który 1-0 wygrał z Kamarbi. A przez problemy z dotarciem na Wyspy Owcze, Lech swój mecz z Klaksvik rozegra dopiero dzisiaj.
2: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. To była jedna z większych potyczek na ziemi opoczyńskiej w czasie II wojny światowej. 16 sierpnia 1944 roku polscy partyzanci stoczyli z Niemcami zwycięską bitwę pod Diablą Górą. W niedzielę na szczycie wzniesienia przeprowadzone zostaną patriotyczne uroczystości przypominające o tym wydarzeniu. Jaki będą miały przebieg, mówi burmistrz Żarnowa Krzysztof Nawrocki.
3: Będzie to oczywiście uroczysta msza święta o godzinie 12:00, część artystyczna w wykonaniu talentowanej młodzieży szkoły podstawowej w Klewie, wsi znajdującej się bardzo blisko Diablej Góry. Będzie to spotkanie integracyjne, apel poległych, salwa honorowa, no i będzie żołnierska gruchówka na zakończenie. Te uroczystości zawsze u nas się odbywają. Jest to wyjątkowe święto.
2: 82 lata temu w bitwie pod Diablą Górą wzięło udział 400 niemieckich żołnierzy i żandarmów, którzy wyparci zostali przez 360 polskich partyzantów. Odebrane zostały prace prowadzone przy północnej elewacji kolegiaty świętego Mikołaja w Końskich. Wykonane zostały one zgodnie ze sztuką konserwatorską, mówi Joanna Modras, zastępca świętokrzyskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
4: Jest bardzo pięknie zrobiona, także ja też zachęcam tutaj mieszkańców, żeby przyszli, obejrzeli kościół swój stary na nowo, żeby podziwiali też walor kamienia, który dotąd był ukryty, bo był taki spatynowany, zaczerniony, nie było widać też piękna tego złoża. Jest bardzo pięknie też kolorystycznie i naprawdę nie mamy żadnych uwag co do prac konserwatorskich tutaj wykonanych.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: No pewnie, że wszyscy wstajemy rano, bo szkoda marnować dnia. No
7: oczywiście, a poza tym śniadanie samo się nie zrobi i samo się nie zje. Dzień dobry, witamy, Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: A o czym myśli Tomek od samego rana?
6: O czym ja myślę?
7: No?
6: O śniadaniu. Nie, tak naprawdę będzie o tym, gdzie ukrywa się Marcin Romanowski.
7: No to o tym za chwilę.

0: wszystko się może zdarzyć. Za 19 minut 7 to poranny program Radia Plus, kto rano wstaje.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Poseł Marcin Romanowski wysłał list z prośbą o list. To znaczy, on wysłał papierowy, ale chciałby mieć żelazny. Ale najciekawsze jest to, że papierowy list wrzucił do żelaznej skrzynki w Naddniestrzu. On albo ktoś w jego imieniu. Naddniestrze, kraina leżąca nad Dniestrem, nie jest tu przypadkowa, bo mimo, że formalnie jest mołdawska, w praktyce zależna jest od Rosji. Szkoda, że pan poseł zamiast nad Dniestrem nie przebywa na przykład nad pięknym, modrym Dunajem. Chociaż był przez dłuższy czas w Budapeszcie. Albo nad rzeką tak, ale on mówi nie. I dopóki list gończy jest szybszy od żelaznego, nie chce przyjeżdżać zobaczyć nasz nadwiślański świt. No cóż, cena w Warszawie na razie jest koszmarem.
1: Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.

0: do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49 w delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Po reklamie.

0: Pora Ameryka i Redbox na antenie Radia Plus.
1: Ciekawe, ile będzie wydarzeń w kartce z kalendarza przygotowanej przez Artura Moczarskiego, które miały miejsce jeszcze przed odkryciem Ameryki.
0: No to mówimy, sprawdzam.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 14 sierpnia 1385 roku na zamku w Krewie podpisano akt unii między Polską a Wielkim Księstwem Litewskim. 22 lata temu święty Jan Paweł II rozpoczął swą ostatnią podróż apostolską. Jej celem było francuskie Lourdes. A 14 sierpnia 1941 roku dobity zastrzykiem fenolu w podziemiach bloku 11, tak zwanego bloku śmierci, zmarł święty Maksymilian Maria Kolbe. Jeszcze jako Rajmund 4 września 1910 roku zaczął nowicjat w zakonie franciszkanów, przyjmując tam imię Maksymilian. Aby nawracać schizmatyków, heretyków i masonów, podczas studiów w Rzymie Kolbe założył Rycerstwo Niepokalanej. Już w wolnej Polsce rozpoczął dzieło Niepokalanowa, gdzie powstał klasztor, wydawnictwo i drukarnia. 100 lat temu zaczął wydawać istniejące do dziś pismo Rycerz Niepokalanej. W latach 30. XX wieku Kolbe pojechał aż do Japonii, gdzie powstała tamtejsza wersja słynnego Rycerza Niepokalanej i samego Niepokalanowa. W czasie wojny ten polski stał się azylem dla wielu uciekinierów, także Żydów. 28 maja 1941 roku ojciec Kolbe trafił do Oświęcimia, gdzie otrzymał numer 16670. Dwa miesiące później, po ucieczce jednego z więźniów, ofiarował swoje życie za nieznanego mu wcześniej Franciszka Gajowniczka, wyznaczonego do celi śmierci. Papież Paweł VI ogłosił Maksymiliana Marię Kolbego błogosławionym w roku 1971, a święty Jan Paweł II kanonizował go 10 października 1982 roku.

0: Robert Palmer w Radiu Plus.
1: Gdyby tak spojrzeć w kalendarz, to 1/4 wakacji jeszcze przed nami, a tymczasem niektórzy...
0: Coś jeszcze zostało, całe szczęście.
1: Zostało, ale niektórzy już głową są we wrześniu, bo trzeba kupić podręczniki, znaleźć przybory, całą wyprawkę skompletować. To ci, którzy posyłają dzieci do szkoły. Mhm. Właśnie, kto ma tak, że mimo, że całym ciałem jest w sierpniu, to głową już we wrześniu, niech napisze na naszym profilu facebookowym.
0: Czekamy na wasze wpisy, a za chwilę na antenie Radio Plus punktualnie o godzinie 7 wiadomości i prognozy.
2: Radio Plus Radom.
3: Reklama.
2: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
4: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty

0: Gramy na kartę, a do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Radom. Radio
3: Plus. Myśliwce NATO zestrzeliły drona. Alarm na Łotwie i w Finlandii. Wiele wskazuje na to, że nie przebywa w Naddniestrzu. Nowe informacje w sprawie Marcina Romanowskiego. Pokaz siły w finale. Świątek wygrała turniej w Toronto. Jest siódma, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Myśliwiec NATO zestrzelił drona nad Łotwą. Niespokojny poranek w rejonie Morza Bałtyckiego. Ryga ogłosiła alarm powietrzny w regionach graniczących z Rosją. Tymczasowe ograniczenia w ruchu powietrznym wprowadziła też Finlandia. Te wydarzenia śledzi nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy sytuacja już się uspokoiła?
4: Tak, władze w Rydze odwołały już alarm ogłoszony nad ranem. Mieszkańcy otrzymali telefoniczne powiadomienia o zagrożeniu. Dron został zestrzelony przez jeden z myśliwców NATO, który pełni misję Baltic Air Policing. Łotewskie Ministerstwo Obrony przekazało, że bezzałogowiec wtargnął nad terytorium Łotwy w wyniku działań rosyjskich systemów walki elektromagnetycznej. Tymczasem drony miały uderzyć też na terytorium Rosji. Gubernator rosyjskiego obwodu leningradzkiego poinformował o uszkodzeniu portu Ust-Ługa nad Bałtykiem.
3: A to nie pierwszy incydent z dronami w tym roku na Łotwie. Bezzałogowce kilkukrotnie naruszały przestrzeń powietrzną tego kraju, a w czerwcu jedną z maszyn zestrzelili francuscy piloci. Wiele wskazuje na to, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski nie przebywa w Naddniestrzu, ustalił nieoficjalnie nasz reporter. Do polskich śledczych docierają już wstępne informacje od mołdawskiej policji, do której zwrócili się w tej sprawie o pomoc. Więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun, co więc wiadomo o miejscu pobytu poszukiwanego posła PiSu?
5: Jak usłyszałem, wysłanie z Tiraspolu podpisanego przez niego wniosku o list żelazny mogło być jedynie...

0: Głównej. Sam obrońca podejrzanego, przypomnę, potwierdził w swoim wpisie w mediach społecznościowych, że jego klient przebywa poza Unią Europejską.
1: Poseł PiSu jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za aferę w Funduszu Sprawiedliwości. Dobre informacje dla kierowców. Na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca część programu Ceny Paliwa Niżej. VAT na benzynę i olej napędowy zostanie obniżony z 23 do 8%, przekazał premier Donald Tusk.
2: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
1: Maksymalne ceny paliw, podobnie jak wcześniej, codziennie będzie ustalał minister energii.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Iga Świątek, królową Toronto. W finale turnieju WTA 1000 Polka nie dała szans Jelenie Rybakinie. Wygrała z nią 6-2, 6-3. Sięgnęła po pierwszy tytuł w tym sezonie, a przez cały mecz mogła liczyć na ogromne wsparcie trybuna. Podczas ceremonii wręczenia trofeum Świątek odniosła się do krytyki, z którą mierzyła się w ostatnim czasie. Chcę zadedykować ten tytuł każdemu, kto mierzy się z niesprawiedliwym osądem i hejtem. Po prostu nie przestawajcie walczyć i się rozwijać. Skupcie się na sobie. To wy wiecie, co jest dla was najlepsze. Mówiła Świątek, przed którą teraz szybka podróż do Cincinnati, gdzie rusza kolejny turniej rangi 1000. Polka będzie w nim broniła tytułu zdobytego przed rokiem.
4: Od samego rana dużo słońca i to słońce będzie z nami przez cały dzień, a także przez weekend będzie upalnie. Teraz na termometrach 10 stopni, ale dzisiaj już zobaczymy 27 kresek na termometrze. Sobota i niedziela upalne, jutro 31 stopni, w niedzielę 34. Ciśnienie wynosi 1026 hektopaskali i spada wiatr słaby i umiarkowany.
3: Kto rano wstaje? Z Radiem Plus.
5: Rzut oka na zegarek, 5 minut po 7.
6: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Zapraszamy do 9 i za chwilę na naszej antenie Alina Frąckowiak, a teraz Abba, take a chance on me.

0: Halina Frąckowiak w Radiu Plus, team pan Alej.
1: Muszę powiedzieć, że bardzo lubię samoloty. Co robię, jak gdy samolot przelatuje wysoko, nawet gdzieś nad głową?
0: Zadzierasz głowę do góry i patrzysz, albo sprawdzasz, gdzie leci i po co.
1: Najpierw zadzieram głowę, żeby go nie stracić z oczu, a później patrzę w telefonie, jest taka aplikacja Flight Radar, gdzie można sprawdzać, gdzie taki samolot sobie leci. Skąd, dokąd, i wtedy marzenia się pojawiają w głowie czasami. Wyobraź sobie, że wczoraj numer jeden na Flight Radarze, bo tam jest taki ranking, jaki samolot jest najbardziej w danym momencie obserwowany. Numer jeden wczoraj był samolot, który miał zawieść kibiców Lecha na Wyspy Owcze. Nie kibiców, tylko piłkarzy. Cały sztab, bo dzisiaj, znaczy mieli wczoraj grać mecz, ale będą grać dzisiaj. Nawet napisała...
0: Nie dolecieli?
1: Nawet jeden portal napisał, że Lech Poznań jak Odyseusz. Bo najpierw nie wylecieli pierwszego dnia, a mieli być dzień wcześniej przed meczem, więc wczoraj się wybrali w podróż, ale też nie dolecieli, bo samolot zawrócił do Norwegii. Okazuje się, że tam na Wyspach Owczych jakaś straszna mgła i ciężko wylądować.
0: No, nie dało
1: się. Ale po południu się poprawiło, trochę się rozrzedziło, więc oni polecieli tam na ten mecz kilka godzin przed godziną rozpoczęcia. Na szczęście UEFA zgodziła się przełożyć na dzisiaj to spotkanie, ale podróż taka, jakby lecieli do Nowej Zelandii.
0: No, widzisz,
1: co najmniej.
0: To wszystko tylko Wyspy Owcze, zasnute mgłą niepewności.
1: Ale zrobiły się tak tajemnicze przez tę podróż, że pewnie wiele osób będzie chciało zobaczyć, co to za tajemnicze wyspy, które się skrywają.
0: I teraz powinniśmy zagrać wizaż Fade to Grey. Za chwilę Murray Head, One Night in Bangkok.
1: O, będzie tam też się leci.
0: I Our House. Oj, to prawda. Kwadrans po siódmej w Radio Plus.
2: Radio Plus. Radom.
3: Reklama.
4: Mega.
3: Marian, co ty robisz?
4: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
8: Nie widzę żadnych słabych stron.
7: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoGee z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
17: Marian, a gdzie mogę kupić
18: Na mediaexpert.pl.
17: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
18: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
18: Barbara, na mediaexpert.pl.
19: Bo w mediaexpert taniej masz. po reklamie.
20: Autopromocja.
21: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Madness Our House to Radio Plus, 26 minut po godzinie 7. To o sporcie w dalszym ciągu. Tym razem ty miałeś swoją piłkę, to ja teraz o tenisie.
1: Otóż też piłka jest, tylko mniejsza.
0: Troszeczkę
1: taka.
0: Mniejsza. Otóż podczas ostatniego turnieju tenisowego WTA w Toronto zapytano tenisistki, co ciekawego mają w torbie tenisowej, takiego nieoczywistego.
1: O, coś widziałem na główek, że Iga się pochwaliła, że się bez czegoś tam nie rusza.
0: Pochwaliła się ze wstydem, że w środku z takich dziwnych rzeczy, które znajdą się w jej torbie, to stare chusteczki higieniczne, bo no coś, też tak mam. Wrzucasz do tego i
1: stare,
0: potem zapominasz.
1: Zużyte?
0: Tak, no higieniczne, czyli jednorazowe.
1: No,
0: ale
1: rozumiem.
0: Tam nie ma gdzie na korcie za bardzo wyrzucić, w związku z tym to lądują w torbie z powrotem. No i taka aż się uzbiera i dopiero potem się ich pozbywa. To z lenistwa, jak napisała sama, jak powiedziała. Natomiast bardzo ciekawą rzecz zdradziła Elina Svitolina, która w torbie tenisowej z takich bardziej mniej oczywistych rzeczy zawsze ma sos tabasco. Ona nie lubi mdłego życia, lubi mieć przyprawione.
1: Opowiadaliśmy o tym wczoraj czy przedwczoraj, że dodadzą taką saszetkę i nie masz co z nią zrobić, no i nosisz, no.
0: No właśnie, a ona ma ze sobą w razie czego, jak jest coś mdłe, to sobie przyostrzy. No dobrze, za chwilę na naszej antenie w Radiu Plus najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody. Ice of Base, już teraz design. No właśnie, sos tabasco na grilla to się przyda, ale ja nie wiem, czy ten weekend będzie grillowy. Taki chyba nie do końca.
1: Dlaczego nie? Zawsze to wakacje, zawsze to jakaś okazja. A poza tym mamy święto, mamy weekend. Święteczny, prawda?
0: Tak jest, trzeba poświętować. Ace of Base już teraz.

0: ABC, Ace of Base. Kompletujemy podręczniki, kompletujemy zeszyty, przybory szkolne, bo jak szkoła już niedługo. Szymon napisał do nas, że dla niego takim oznakiem, taką oznaką, że już zbliża się koniec wakacji i niedługo szkoła, to były żniwa. Mhm. A gdzieś tam przy okazji też rzeczy do kupienia w supermarketach. No ale co poradzić? Teraz już od początku lipca są, bo komercjalizacja, to tak jak trochę z Bożym Narodzeniem czy Wielkanocą.
1: Ale to też jest tak, że pozwala to rodzicom rozłożyć trochę te koszty w czasie.
0: A to też prawda. Mhm. Mam nadzieję, że przyszły wam tu już w trawki, bo tam jest 300 plus.
1: No co na to 300 na zeszyty?
0: No zawsze coś pomoże, zawsze jakaś ulga.
1: No oczywiście, że tak. No dobra. Co tam jeszcze? Anita napisała. To prawda, cały dobry humor siadał wtedy.
0: Jak się okazało, no właśnie, że już można kupić zeszyty w szkole.
1: Humor nie siada, bo my z wami do godziny 9 przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Czas na wiadomości.
2: To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
8: Autopromocja. Nie sztuką jest dobrze zacząć dzień. Najważniejsze, by równie dobrze się skończył.
9: Od poniedziałku do piątku zawsze po 16:00 zapraszamy na Twoje Popołudnie Plus.
10: Z nami bezpiecznie wrócicie do domu. Mamy dla Was konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz książki i zaproszenia na ciekawe wydarzenia kulturalne.
8: Dla niezdecydowanych, co zrobić w wolnym czasie, mamy najciekawsze propozycje ośrodków kultury.
11: Tylko w Radiu Plus Radom mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie.
8: A to wszystko w magazynie reporterów Miasto żyje latem.
10: Zapraszają
8: Magda Gliszczyńska,
11: Marcin Prejs,
9: Radosław Mizera
10: i Wojtek Sałek.
8: Autopromocja.
2: Radio Plus Radio.

0: Jest wpół do ósmej, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne kroki po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. 40 osób zostało oficjalnie wykluczonych z partii. To Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy, którzy utworzyli Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Do sprawy wrócimy w kolejnych wiadomościach. Francja i Hiszpania walczą z pożarami. Ewakuowano kilka tysięcy osób. We Francji niebezpiecznie jest na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Z kempingu trzeba było ewakuować tam 2000 osób. Z kolei w Hiszpanii palą się lasy i łąki w Aragonii. Ewakuowano 900 osób oraz szczątki pierwszych monarchów historycznego regionu. Według służb ogień wybuchł w lesie za sprawą podpalacza. Dziś na Jasną Górę wejdzie najwięcej grup pielgrzymów, to m.in. 6 pielgrzymek z Warszawy. Wśród nich wojskowa z reprezentantami Litwy, Słowacji, Niemiec i USA. Jutro na Jasnej Górze główne uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
1: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Prawie 9 tysięcy osób uczestniczyło w 48. pieszej pielgrzymce diecezji radomskiej na Jasną Górę. Wczoraj wieczorem msza święta na wałach jasnogórskich zakończyła rekolekcję w drodze. Pielgrzymom towarzyszył biskup Marek Solarczyk, który dziękował za dar wspólnego pielgrzymowania.
2: Dziękuję wam za to i niech ta dzisiejsza Eucharystia i owoce i pielgrzymki i tej mszy na jasnogórskim szczycie ubogacą każdego z was i was, duchowych pielgrzymów, was, kochani, którzy byliście z nami w różnych formach duchowej, ludzkiej życzliwości i jedności. Piękne dzieło, niech będą piękne owoce. Niech Maryja wyprasza nam naszą wierność i wytrwałość w życiu z Bogiem.
1: Najstarszy pielgrzym miał 81 lat, a najmłodszy 5 tygodni. Ponad 5,5 miliona złotych trafiło do gminy Kowala. Środki z Unii Europejskiej i budżetu województwa mazowieckiego przeznaczone zostaną na termomodernizację budynków szkół podstawowych w Parznicach i Kończycach Kolonii, a także remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosowie. Dzięki wsparciu możliwa była również wymiana wiat przystankowych w 11 sołectwach czy remont boiska w Kosowie Większym.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
1: Dziś słonecznie i pogodnie od samego rana, teraz jeszcze chłodniej, 11 stopni na termometrze, ale w ciągu dnia zobaczymy 27, jutro 32 stopnie, a w niedzielę 34.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1. Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Sun of Jamaica za chwilę, słońce Jamajki, a my czekamy na słońce na zdjęciach, na waszych pocztówkach, w naszym pocztówkowym konkursie.
5: Tak jest. Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: A te pocztówki wysyłajcie przez stronę internetową www.radioplus.pl.

Pozdrawiam wakacyjnie. Wszystkiego dobrego. Słońca. Na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Franczewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Za 19 minut będzie godzina 8 w rejonie fiordów północno-wschodniej części Svalbardu. Wycieczka sobie płynęła statkiem. No i turyści wyglądali, bo oczywiście podziwiali te fiordy. Fiordy jadły im z ręki, jak to w dowcipie.
1: Jak to fiordy jadły?
0: No, w dowcipie tak jest. Żeby. W każdym razie, no nie, pojawił się osobnik, który no, z ręki lepiej, żeby nie jadł niedźwiedź, miś polarny. A spał sobie gdzieś tam na brzegu. I
1: ja
0: co?
1: Wiem, to te takie, co mają żółte futerka.
0: Żółte? Zawsze myślałem, że to białe.
1: Na początku jest białe, a potem się umorusa taki.
0: No to no. Dobrze, no ale to trzeba wskoczyć do wody. Ale ten spał na brzegu. No i jeden turysta wpadł na pomysł, a obudzimy misia, żeby fajne zdjęcie było. I włączył taką syrenę alarmową. Zwierzę się obudziło, zdenerwowane trochę. Poszło w inne miejsca. Nic się tam nie stało. Przemieścił się po prostu miś. Ale turysta dostał niedługo mandat.
1: I bardzo dobrze.
0: Bo są takie przepisy, że nie wolno niepokoić misia polarnego.
1: Ja bym mu jeszcze misia do paszportu wbiła.
0: Że
1: misia nie wpuszczamy.
0: Mi się nie podoba twój przyjazd, tak?
1: Nie podoba mi się.
0: Ale ten mandat to też nie byle co, bo dostał wysokość tego mandatu 20, w przeliczeniu na nasze, 20 tysięcy złotych. Za to, że włączył syrenę w obecności misia.
1: To będzie się bał zatrąbić już teraz na
0: kogokolwiek w mieście. Gatunek chroniony to chroniony, trzeba go chronić. Przed bardzo hałasami dobrze. Też.
1: Człowiek to czasem jak pójdzie, to się nie umie zachować.
0: No nie umie, no. A trzeba przeczytać przepisy. No, dokładnie, właśnie. Albo zapytać przynajmniej rezydentkę, czy tam jak ona się nazywa, ta co.
1: Czy wolno, czy nie wolno?
0: No.
1: Dobra, to co, Enya za chwilę, Anywhere Is, a potem Wham, Wake Me Up Before You Go Go, a potem już przypomnimy wam, jak wziąć udział w naszej fantastycznej zabawie. Świetna torba jest plażowa, a w tej torbie ho, ho, ho, ile tych niespodzianek, bo zaglądałam przed chwilą, no i nasza pocztówka też.
0: W dużej części to są niespodzianki związane z wyjazdami i z wakacjami.
1: Zdecydowanie.
2: Radio Plus, Radom.
3: Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
4: mega,
3: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert dalej masz.
9: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Dla tych, co już na urlopie i dla tych, co jeszcze w pracy.
1: Dla tych, co słuchają ulubionych przebojów z nutą nostalgii.
2: I dla tych, co chcą wiedzieć, czym żyje miasto latem.
3: Radio Plus Radom. Jesteśmy z Tobą na dobrych falach.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie 16.
0: Magda Gliszczyńska,
4: Marcin Prejs,
2: Radosław Mizera
1: i Wojtek Sałek.
5: Autopromocja.

0: Bum, bum, bum. O właśnie, czas na dawkę przypominającą kofeiny. Za 5 minut 8 w Radio Plus. Widzę, że już jesteś po.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Nie jest dobrze, jestem przed, ale to może dlatego, że też przed tygodniowym urlopem, dlatego tak się zachowuję. Przepraszam cię, Kasiu, dzisiaj za to.
0: I za cały przyszły tydzień.
2: Ale wyślę pocztówkę.
0: Dobrze, będę czekać.
2: Jeszcze nie wiem, gdzie pojadę, takie trochę spontaniczne. Czekamy na wasze pocztówki. Zwykle to było tak, że się szło do kiosku na pocztę, do księgarni, kupowało pocztówkę z danego miejsca.
0: Stoisko było też czasem takie, wiesz, obrotowe i można było sobie wybrać.
2: Tak. Ale to już są gotowe rzeczy, a my czekamy na wasze, bo macie pewnie swoje ulubione zdjęcia, swoje ulubione widoki, swoje ulubione pozy, bo też możecie na tej pocztówce wystąpić, także wyślijcie nam to zdjęcie z pozdrowieniami poprzez naszą stronę internetową, a my wybierzemy takie, które nam najbardziej się spodoba, chociaż wszystkie są fantastyczne, więc no, to ciężki wybór jest.
0: Ale my sobie tak lubimy pooglądać, więc bardzo prosimy, przysyłajcie.
2: Za wszystkie dziękujemy, ale z autorem jednej z nich porozmawiamy po godzinie 8.
0: Zapraszamy, a za chwilę w Radiu Plus, tak jak mówiliśmy, najnowsze wiadomości, teraz Rembrandt, Just the Way It Is, Baby. We'll be right back.

0: Za naszych czasów, pisze Jaco, nie było nawet zeszytów i się załatwiało. Jak to nie było zeszytów? Zeszyty to pamiętam zawsze gdzieś były.
1: Nie był taki kryzys papierniczy, wydaje mi się, że coś pamiętam.
0: Aha. Dobrze, a teraz to marketing skraca dzieciakom wakacje, pisze Jaco. Ja się z tym nie zgadzam, bo ja uważam, że to rodzice biegają za tymi zeszytami, a dzieci to mają gdzieś to i cały czas głową są w wakacjach. Do końca sierpnia, pisze Jaco, powinno się wakacjować, a w pierwszych dniach września wszystko spokojnie i taniej na pewno kupować, ale jak tak wszyscy w pierwszych dniach września się rzucą, to dopiero będzie koszmar. Kolejki
1: się pojawią.
0: Przepychanki przy tych kasach albo...
1: I tak źle, i tak niedobrze. Za dużo narzekamy dzisiaj.
0: Dzisiaj tak? Mhm. Nie, ja mam wrażenie... Tak?
1: Nie,
0: no dobrze.
1: Nie wiem, no, przerwijmy to.
0: Nie zauważyłem, ale odsłucham nasz program. Jeżeli za dużo narzekałem dzisiaj, to złożę samokrytykę.
1: Nie, ja nie mówię, że ty, tylko ogólnie. No. Dobrze, to co? Czas popatrzeć w przyszłość z uśmiechem na ustach, prosto w słone słońca,
0: o, w okularach przeciwsłonecznych. No, za minutę ósma.
1: Ciecha mnie to.
2: To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
7: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
8: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Radom. Radio Plus.
10: Rozłam w PiSie już przypieczętowany. 40 osób wykluczonych z partii. Są wyniki sekcji zwłok. 7-latek utonął w łódzkim akwaparku. Sukces Jagiellonii i przełożony mecz Lecha. Polskie kluby walczą o europejskie puchary. Minęła ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Decyzję po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. 40 osób zostało wykluczonych z partii, przekazał rzecznik dyscyplinarny PiSu Karol Karski. To Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy, którzy utworzyli Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Koleżeński Sąd Dyscyplinarny zdecydował o wykluczeniu z PiSu 38 posłów i 2 senatorów. Uznano, że ciężko naruszyli statut partii poprzez opuszczenie klubu parlamentarnego i wstąpienie do nowego. W przypadku Mateusza Morawieckiego dodatkowo uznano, że 3 sierpnia publicznie ogłosił tworzenie konkurencyjnej nowej partii politycznej. To najpewniej nie ostatnie wykluczenia z PiSu. Nie rozpatrzono jeszcze sprawy 3 europosłów, którzy także są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus.
10: Wykluczeni parlamentarzyści mają 7 dni na odwołanie się od decyzji. Jeśli tego nie zrobią, to po tym czasie oficjalnie przestaną być członkami PiSu. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 7-letniego chłopca, który pod koniec lipca utonął podczas zajęć nauki pływania w łódzkim akwaparku. Przez ponad 2 tygodnie lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi walczyli o jego życie. Dziecko zmarło w środę, a sekcję przeprowadzono wczoraj w Zakładzie Medycyny Sądowej.
12: Ustalono wstępnie, że przyczyną zgonu dziecka było niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego.

0: a nie na osobnej uroczystości.
1: To jest dobra informacja, to pokazuje, że Wojsko Polskie wzmocni się o nowych generałów, część generałów dostanie kolejną gwiazdkę po prostu, kolejny awans generalski będzie udziałem kilku generałów, a kilkunastu, kilkudziesięciu będzie miało możliwość brania udziału w tej uroczystości.
0: Minister Obrony Narodowej podziękował za współpracę w tej sprawie m.in. prezydentowi i premierowi.
1: To pokazuje, że to porozumienie i ta współpraca w dowodzeniu w armii, w wyznaczaniu na najważniejsze stanowiska, tak jak to miało miejsce, jest możliwa, jest potrzebna i jest przez nas realizowana.
0: Wręczenie nominacji generalskich jutro o 12.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Wielki sukces Jagiellonii, pech Górnika i przełożony mecz Lecha. Słodko-gorzki wieczór polskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów. Jagiellonia Białystok wyrzuciła z eliminacji Ligi Europy utytułowane Glasgow Rangers. Mecz zakończył się wynikiem 1-1, który premiował drużynę Adriana Siemieńca.
3: Bardzo wymagający to był przeciwnik. Tym bardziej się cieszymy, że awansowaliśmy dalej, bo to duża dla nas sprawa naprawdę. Gratuluję swojej drużynie, bo dokonali naprawdę dużej rzeczy i na pewno przyszli do historii. To jest naprawdę dla Jagiellonii, dla nas wszystkich bardzo duża rzecz.
0: Mówił po meczu trener Jagiellonii. Z eliminacji Ligi Europy odpadł Górnik Zabrze po remisie 1-1 z węgierskim Ferencvaroszem. Do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji awansował za to Raków Częstochowa, który pokonał Hammarby 1-0. A dopiero dzisiaj rewanżowy mecz rozegra Lech Poznań. Spotkanie z Klaksvík zostało przełożone, bo z powodu mgły poznaniacy z opóźnieniem dotarli na Wyspy Owcze.

0: Pogodowe przysłowie na dziś. Gdy z początku sierpnia skwar trzyma, zwykle bywa długa i śnieżna zima. No my mamy połowę sierpnia i jest skwar, tak będzie dziś, jutro i pojutrze. Dziś na termometrach zobaczymy 27 stopni, jutro 32, a w niedzielę nawet 34. Będzie słonecznie i niemal bezchmurnie. Ciśnienie wysokie 1026 hektopaskali. Ochłodzenie od poniedziałku, wtedy też przelotne opady.
1: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Pora wstawać, 5:05. Dzień się piękny zapowiada. Piątek dzisiaj, 14 sierpnia.
3: Tak, jest. Dzień dobry. Oby to był dzień na piątkę, a nawet szóstkę. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do dziewiątej.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: 13 minut po godzinie 8. Magda z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Czy to ty na zdjęciu?
3: Tak, jak najbardziej.
1: Bo domyślam się, że...
3: dotrzymać słońce.
1: No właśnie, podtrzymać słońce to takie popularne, żeby to słońce zatrzymać, ale tak pomyślałem sobie, że ręczne zaćmienie robisz.
3: Tak, tak. Można powiedzieć, że tak, aczkolwiek nie do końca zdawałam sobie wtedy sprawę, ale pomyślałam, że jest fajny moment na to, żeby coś takiego zrobić i Turki mi pomogły, więc spróbowałam złapać słońce.
1: Tak, a to tak, bo to trzeba...
3: na dłuższy okres.
1: Poustawiać, mamo, wyżej, to prawa ręka, lewa jeszcze troszkę się przesuń i wtedy wyjdzie.
3: Dokładnie, śmiechu mieliśmy trochę miarę, ale w miarę się udało.
2: Ale zamiana była? Dziewczyny potem też trzymały słońce?
3: Niestety nie, bo już słońce zaszło.
1: Aha, no trochę to trwało.
3: Oczywiście.
1: Ale to najważniejsze, to jest ujęcie z nad Bałtyku?
3: Tak, tak. Mhm. Dębki.
2: Dębki.
3: W tym roku odwiedzaliśmy Dębki, pogoda dopisała. Bardzo fajna miejscowość, mogę polecić. Pierwszy raz byliśmy, jest mnóstwo miejsca do rekreacji, fajne plaże. Myślę, że tam wrócimy.
1: I napisałaś do nas: miłych wakacji, niech będzie dużo słońca, odpoczynku i pięknych wspomnień. O to właśnie nam chodzi z pocztówką, nie tylko widoczek, ale też wspaniałe słowa.
3: Dokładnie.
2: No to dziękujemy,
3: tego
2: za,
3: wam życzę.
2: Dziękujemy za to spotkanie.
3: I
2: wysyłamy
3: to.
2: Zestaw gadżetów do ciebie. Myślę, że każdy znajdzie coś fajnego dla siebie w tej wielkiej torbie.
3: Bardzo wam dziękuję. Zrobiliście mi dzień dzisiaj.
2: No, dziękujemy wzajemnie też. Zdjęcie
3: dobrego.
2: Nam się bardzo
1: dziękujemy
2: podobało. Wszystkiego dobrego.
1: Czekamy na pocztówki od pozostałych na naszej stronie radioplus.pl. Załącznik trzeba tam dodać w specjalnym formularzu, wbić swoje zdjęcie, wysłać nam pozdrowienia, a my będziemy dzwonić.
0: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Mega,
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
9: masz. Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
15: Czyta lektor AI.

0: 49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka. Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: Dajana Polanka na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 8. Takie zdjęcie jest. Znaczy, zdjęcie jest dowodem na to, że rzeczywiście doszło do interwencji straży ekopatrolu i to działo się w podwarszawskich Łomiankach. Właściwie to już chyba było.
1: Dobra, dobra, mów, o jaki gatunek chodzi.
0: Chodzi o jeżo zwierza. O jeżu, jaki duży
1: jeż. Też wiesz, no.
0: No właśnie, okazuje się, że, no nie wiem, wydaje mi się, że to nie jesteśmy chyba jakimś miejscem przebywania specjalnie na wolności jeżo zwierza.
1: Jeżo, to ja rozumiem, kilku tak, osobników widziałem
0: taki
1: w okolicy.
0: Większy, nadmuchany. No. Na szczęście tej igły nie postawione, jeszcze się nie zdenerwował, chociaż pewnie za chwilę się zdenerwuje, że go gdzieś tam chcą odłowić. Nie wiem, skąd się tam wziął, w każdym razie przypominamy, że to niebezpieczne zwierzę, bo duże i rzeczywiście potrafi pokuć i to bardzo boleśnie. Mhm. No i tyle. Odłowiony na szczęście.
1: Ale jak to ładnie teraz wygląda.
0: Pewnie, no właśnie, teraz szukają pewnie jakiegoś właściciela albo co.
1: Bo jesz, to... Mhm. A może on jest tam sobie właścicielem? Dlaczego kto ma mieć u kogoś?
0: No nie, no ale czym on tam, co żre w tych lasach?
1: Nie wiem, coś tam sobie znajdzie. Dzikie zwierzę w końcu. Bo wiesz, bo...
0: Dzikie zwierzę.
1: Jeże to mają na grzbiecie takie te kolce, tak. A jeżozwierz to ja widzę, że on z tyłu, tak z tyłu jak paf taki ogon ma.
0: No i pif paf i no, poszło.
1: Ale wiesz, że czytam, że drugiego widziano 10 kilometrów dalej.
0: A to jednak rodzinka.
1: A nie wiem, czy się znają.
0: Może się... No może by ich zostawić spokojnie. Tak jak...
1: A myślałem, że zeswatać.
0: Jak... Nie no, to słuchaj, no nie ma siły, muszą się znać. Chociaż 10 kilometrów to sporo, jak dla jeżozwierza. Dobra, nie kombinujmy, jedźmy dalej. Kombi słodkiego, miłego życia już teraz na antenie Radia Plus 26,5 minuty po godzinie 8. Nie wiem, co bym sobie pomyślała, gdybym takie zwierzę wieczorem zobaczyła. Pewnie bym się uszczypnęła.
1: Ciekawe, czy jak się już przywitają, to jedno do drugiego powie, ale kujesz?

0: Jaką całą klamkę? Jeszcze teraz tak, ale za 3 tygodnie trzeba będzie...
1: Całuj, nie gadaj!
0: Iść do szkoły jednak. Szukamy podręczników, szukamy zeszytów, bo to już w szkołach. To samo pomyślałem, Konrad napisał, jak byłem w sklepie ostatnio, sierpień i już rzeczy do szkoły. Jak to już, no?
1: Cieszmy się, że jeszcze tych tam...
0: Na szczęście już dawno nie muszę do niej chodzić.
1: Dalej.
0: Dyni?
1: No tak, niedługo dynie będą
0: starszyć. No to jak się skończą szkolne rzeczy, to będą dynie.
1: To wyjmiemy dynie. No dobrze, ważne, żeby dynia uśmiechnięta. 29 minut po 8, czas na wiadomości w skrócie w Radiu Plus.
2: Radio Plus, Radom.
3: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi. Pepsi zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie.

0: Jest wpół do dziewiątej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, na drodze krajowej numer 76 w miejscowości Stoczek Łukowski zderzyły się dwie osobówki. Nie ma rannych, ale są spore utrudnienia w ruchu. Policja wprowadziła ruch wahadłowy na odcinku Garwolin-Łuków. A utrudnienia też na krajowej 50 w Młodzieszynku. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Duże zagrożenie pożarowe w lasach. Służby ogłosiły drugi i trzeci stopień zagrożenia. Mi przypominają, by w lasach nie rozpalać grillów i ognisk. Leśnicy są w pełnej gotowości, mówi Paweł Wcisło z Lubuskich Lasów Państwowych.
1: Wilgotności łuki leśnej to są naprawdę krytycznie niskie wartości. Ryzyko powstania i rozwoju pożarów jest bardzo duże. Niestety taka pogoda pożarowa utrzyma się jeszcze przez kolejne dni.
0: Większość pożarów lasów w Polsce powstaje w wyniku działalności człowieka, najczęściej przez nieostrożne obchodzenie się z ogniem. W piłkarskiej ekstraklasie czas na czwartą kolejkę. Zaczną ją derby Mazowsza, w których Legia podejmie Radomiaka. To spotkanie dziś o 20:30. Dwa mecze tej kolejki zostały przełożone. Chodzi o starcia między Wisłą Płocka-Lechem oraz Jagiellonią a Pogonią.
2: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Piesza pielgrzymka z Radomia do Jarosławic odbędzie się już jutro 15 sierpnia. Celem pielgrzymów jest Sanktuarium Matki Bożej, które świętuje 370 lat cudownego ocalenia miejscowości. Do przejścia jest 18 kilometrów. Jeden z organizatorów, Marcin Michalski.
3: Nasza pielgrzymka wyrusza do Sanktuarium Jarosławickiego w sobotę o godzinie 5:30 ze zbiegu ulic Przytyckiej i Kieleckiej w Radomiu. Do przejścia mamy 18 km, które podzielone jest na 4 etapy. Na miejsce dochodzimy około godziny 12:00.
2: I wtedy odprawiona będzie msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Marka Solarczyka. Młodzież z Naddniestrza z wizytą w Gowarczowie w powiecie koneckim przyjechali na zaproszenie uczestników motocyklowego rajdu katyńskiego. Ksiądz Dariusz Stańczyk, proboszcz Gowarczowa.
4: Ich przyjazd jest bardzo fantastyczny. No to jest po prostu wielka historia, bo na pewno babcia czy dziadek o tym marzyli, a nigdy im nie było dane tu być. Ich rodzice też nie byli, a dzisiaj oni są. I oni są przeszczęśliwi. No i liczymy na to, że będzie większa jeszcze w nich taka pasja uczenia się języka polskiego śpiewaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
2: Przygotujmy się na upalny świąteczny weekend. Dziś 27 stopni, jutro 32, w niedzielę 34. Teraz na termometrach 15 stopni. Będzie słonecznie i niemal bezchmurnie. Ciśnienie 1026 hektopaskali.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: To już piątek, to już weekend przed nami, nawet świąteczny, chociaż to święto wypada w sobotę. Z okazji soboty niektórzy...
8: Świątek do nocy był. Nie, przepraszam, bo wszystko przez ciebie, bo mi przed chwilą Serenę Williams pokazywałeś i Robiego Williamsa teraz. No.
7: Dobrze, posłuchajmy piosenki, bo wszystko nam się poplątało już.
8: No tak, dokładnie, to ja po tą kawę lecę.

0: teraz będzie człowiek z koszem na głowie, nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. To też w zasadzie nie kosz na głowie, ale głowę włożył w kosz. No na śmieci. Tak.
1: Ale jak to się wydarzyło?
0: To się tak wydarzyło, że jest pewien komik brytyjski, który postanowił wziąć udział w wyborach uzupełniających do parlamentu brytyjskiego. Będzie się ścierał z Nigelem Farage'em, który jest znany człowiek, bo on tam promował Brexit, który jest jego najgroźniejszym rywalem. No i on występuje w takim przebraniu, proszę.
1: A to wygląda trochę jak ten nasz robot. Taki android.
0: Trochę tak, a oczywiście, no. Albo ten Lord Vader.
1: Albo Lord.
0: I on z tym koszem będzie występował, on podobno już kilka lat temu stanął do walki.
1: Ma być śmieszno czy straszno, bo do końca nie
0: wiem. Nie wiem, no to taki performance pewnie polityczny, gorzej jak się dostanie do tego parlamentu, bo przepisy zakazują występowania tam w przebraniach, więc będzie musiał swoją twarz pokazać. Ale na razie bierze udział w debatach, atakuje tych mainstreamowych polityków. On zresztą bardzo wykształcony człowiek, bo on skończył filologię klasyczną na Oxfordzie. Później pisał dla brytyjskich programów satyrycznych teksty, a teraz postanowił spróbować swoich sił w polityce. Nawet kiedyś miał taki pseudonim Lord Buckethead, ale z powodu praw autorskich musiał z niego zrezygnować. I się przypomniała pani Bucket.
1: No właśnie.
0: No, a właśnie.
1: Ale słuchaj, ale to trochę się martwię, że on się przegrzeje jednak.
0: Nie, tam na wyspach, chociaż tam też trochę upały dotarły, ale ciekawe, czy już mu tam nie przegrzało różnych styków. Będzie ciekawie.
1: W każdym bądź razie. No dobrze, za chwilę Limal w Radio Plus i czerwone gitary płoną, góry płoną.
2: Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Mega
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
8: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
9: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł.

0: teraz pralka Goreni z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
2: Finał wyprzedaży.

0: Wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: to co, coś rzuci między nas małą przerwę teraz, ponieważ...
1: Tak, rzuć wszystko, co chcesz.
0: Tak, ale wrócę wypoczęty.
1: Odnaleźć z powrotem mnie, znaczy drogę do studia.
0: I siebie może odnajdę.
1: Tak, jak piosenka, to ta parafraza taka.
0: Czerwone gitary, płoną góry, płoną lasy. My mówimy już do usłyszenia.
1: Dziękujemy.
0: Bo to koniec piątkowego poranka, ale za chwilę pałeczkę przejmie Agnieszka Morawska.
1: Życzymy wam fantastycznego weekendu z Radiem Plus.

0: ti amo.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj.

0: Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Trafi do pieczy zastępczej czterolatka, która w Łomży spadła z balkonu. Polskie służby zatrzymały Rosjanina. Szykował zamach na obywatela USA. Kolejne grupy pielgrzymów docierają na Jasną Górę. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Czterolatka, która spadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej. Jest decyzja sądu po dramatycznym wypadku w Łomży. Jak mówi wiceprezes Sądu Rejonowego Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska, potrzebna była szybka decyzja o zagwarantowaniu dziecku bezpieczeństwa.
6: Analizując sytuację dziecka, rodziców, no bezpieczeństwa tego dziecka, możliwości rodziców opieki nad tym dzieckiem, no sąd podjął taką decyzję, że konieczne jest w tym momencie umieszczenie tego dziecka no, poza opieką matki i ojca.
5: Jak się okazuje, sprawa tej rodziny jest znana sądowi od połowy stycznia.
6: Sprawa od połowy stycznia 2026 roku w ramach no, kontroli nad władzą rodzicielską toczyła się przed sądem. W maju pojawił się kurator w sprawie, był ustanowiony nadzór. Od tej pory kurator czuwał nad tą rodziną.
5: Przypomnijmy, w niedzielę czterolatka spadła z 5. piętra. Uratowały ją przypadkowe osoby, które złapały dziecko w koc. W tym czasie jej matka spała nietrzeźwa w mieszkaniu. Polskie służby udaremniły zamach na obywatela Stanów Zjednoczonych ukraińskiego pochodzenia. W Warszawie zatrzymano obywatela Rosji, który miał wykonać egzekucję, poinformował premier Donald Tusk. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Cała operacja była realizowana we współpracy z amerykańskimi służbami. Premier Donald Tusk przekazał, że egzekucji udało się zapobiec w ostatniej chwili dzięki sprawnej akcji ABW i policji. Zaznaczał też, że to sytuacja bez precedensu.
8: Pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO.
7: Szef rządu przekazał też, że człowiek, który miał być celem zamachu, był niewygodny dla reżimu Putina. Policja z kolei informuje, że zatrzymany mężczyzna ma 29 lat, usłyszał zarzut przyjęcia zlecenia zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
5: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Po wycieku danych milionów Polaków kary grożą tysiącom przychodni. Jak informuje Rzeczpospolita, chodzi o placówki, które były administratorami danych pacjentów i powierzyły platformie MyDoktor ich przetwarzanie. Tymczasem służby szukają hakerów, którzy stoją za kradzieżą danych medycznych prawie 19 milionów Polaków. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że dane nie zostały sprzedane i nie są elementem żadnej gry. A zdaniem ekspertów i tak możemy mówić o dużym szczęściu, o czym więcej Michał Rawa.
9: To, że wykradzione dane nie zostały upublicznione, to bardzo dobra informacja. Gorzej, jeśli trafiłyby do internetu lub zostały sprzedane krajom czy podmiotom Polsce nieprzyjaznym.
10: Wtedy przeszukanie takiej bazy pod kątem osób będących potencjalnymi celami jakichś operacji wywiadowczych, wyszukanie ich słabych punktów, wyszukanie ich chorób może służyć do szantażu.
9: Podkreśla Adam Hertle z portalu Zaufana Trzecia Strona. Eksperci zaznaczają, że każdy z nas może już teraz zrobić niewiele, ale powinniśmy zastrzec swój numer PESEL i być ostrożnym przy podejrzanych telefonach z przychodni, bo przestępcy mogą wykorzystać wykorzystać na przykład informacje o przebytych przez nas chorobach.
5: Wicepremier Gawkowski przekazał, że skradzione zostały m.in. dane jednego z ważnych polskich polityków.
1: Wiadomości Radia Plus.
5: Lubelscy pielgrzymi dotrą dziś na Jasną Górę. Około 11 wejdą na wały jasnogórskie, a ostatnim akcentem będzie dla nich msza święta o 13:30.
11: Jest to czas pielgrzymowania, czyli czas zatrzymania, tu budowania wspólnoty, łączenia się razem w drodze naszej ojczyzny.

0: Za tobą pójdę na Bali. Krzysztof Krawczuk w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 18, prawie 19 minut po 9. A jeśli o bal chodzi, to troszeczkę skromniejsza wersja. Prywatka. Prywatka z Radiem Plus z Markiem Sierockim. To już od 20. Ale na razie 9, 18, 19 na zegarze. Jest piątek, być może dzień wolny od pracy. Gdziekolwiek jesteście, cieszę się, że jesteście z nami.
1: Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
11: Nie widzę żadnych słabych stron.
10: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5-litrowych, 9,54. Kaufland.
12: Mega okazja.

Bonnie Tyler, If You Were a Woman w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Lato trwa. Trwają także wakacje. A kto już myśli o kolejnych i jest fanem tego, co dzieje się na niebie, szczególnie jeśli chodzi o obserwacje astronomiczne, to będzie okazja, żeby zobaczyć kolejne zaćmienie Słońca. Być może właśnie, gdy będziecie na wakacjach i to w Egipcie. Tegoroczne zaćmienie Słońca, które obserwowaliśmy w Hiszpanii, ono trwało tam około 1,5 minuty. Na 1,5 minuty Słońce zasłoniło Księżyc i na odwrót. I przez 1,5 minuty było ciemno. A tym razem to będzie 6 minut i 20 sekund. Więc jeżeli macie w planach Egipt w przyszłym roku, to warto planować to na przykład w Luksorze 2 sierpnia. Ale to za rok. Na razie mamy 2026, zaćmienie Słońca za nami, a przed nami jeszcze wiele wakacyjnych dni i na te wakacyjne chwile liczę, że się z nimi podzielicie. Po prostu na radioplus.pl jest specjalny formularz, a prosimy o wysłanie nam pocztówki z wakacji, takiej zdjęciowej i do pisania pozdrowień. Dzisiaj można czekać jeszcze na telefon ode mnie i od Janka. Przypominam, że do oddania w zamian mamy naszą pocztówkę z podpisami, do tego jeszcze pocztówka taką, byście mogli komuś wysłać, komu chcecie, i do tego jeszcze cały zestaw letnich gadżetów od Radia Plus. She's Like a Wind i Patrick Swayze. Teraz.

Dobry tekst w piosence to podstawa. Coś o tym wiem. Jacek Cygan. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Fun Factor, Euna były View Baby w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. Czy wy też śpiewaliście, a one były już wszędzie? Coś takiego powstawało, jeżeli sobie próbowaliśmy na melodię tego utworu polskie słowa dopasować. Ale jeśli chodzi o wszędzie, to tutaj posłużę się cytatem Susan Sontag. Nie byłam wszędzie, ale wszędzie na pewno jest na mojej liście. A wy gdziekolwiek jesteście, dajcie nam znać. Zróbcie zdjęcie waszego ulubionego letniego dnia. Może to jest właśnie dzisiaj, ale może już takie macie gdzieś w telefonie, w aparacie i chcecie się tym podzielić. Do tego dopisać swoje pozdrowienia wakacyjne. Na radioplus.pl czekamy na wasze zgłoszenia. Jest specjalny formularz. Tam proszę wysłać swoje zdjęcie z wakacji, dołączyć do tego pozdrowienia, a my się tym samym odwdzięczymy między innymi pocztówką z naszymi podpisami. Do tego jeszcze jedna pocztówka, żebyście mogli ją komuś wysłać. I mnóstwo letnich gadżetów Radia Plus. Okulary, torba i różne inne rzeczy, które przydają się latem.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi. Pepsi zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
13: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
12: Interwencje.
14: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
12: Opinie.
15: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
12: Fakty.
16: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
12: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Sambelo na koniec 9:10 za 2,5 minuty. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama.
3: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
5: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Po reklamie.
11: Autopromocja.
10: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16:00 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Radio Plus Radom.
1: Śmiertelne potrącenie na przejeździe w Toruniu, duże utrudnienia na kolei. Od poniedziałku tańsze tankowanie, wraca program CPN. Trębacze, puzoniści czy klarneciści? Od niedzieli spotkamy ich w Kaliszu. Minęła 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelne potrącenie na przejeździe kolejowym w Toruniu. To przy ulicy Kluczyki, chwilę po godzinie 8:00. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Duże utrudnienia na kolei, o czym nasza reporterka Marta Łazarska.
2: Pociąg, który brał udział w zdarzeniu, to bryda relacji Bydgoszcz Główna, Warszawa Wschodnia. Na ten moment utrudnienia dla tego kursu sięgają około 2 godzin. Z opóźnieniem około 15-minutowym muszą liczyć się także pasażerowie jadący przez Toruń Głównym do Lublina, Katowic, Wrocławia czy Gdyni. Mowa o pociągach takich jak Kujawiak, Doker, Hutnik czy Niegocin.
1: Na miejscu pracują służby, które ustalają okoliczności zdarzenia. Uwaga kierowcy w Kujawsko-Pomorskim. Spore utrudnienia na S5 koło Żnina. Na trasie w kierunku Poznania osobówka zderzyła się z ciężarówką. Droga jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Od poniedziałku tańsze tankowanie. Na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca część programu ceny paliwa niżej. Będzie niższy VAT, do tego maksymalne stawki za litr. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolim. To o ile będzie taniej?
3: Z rządowych wyliczeń wynika, że tankujący w zależności od paliwa zaoszczędzą od 90 groszy do ponad złotówki na litrze.
4: No więc będziemy mieli CPN, radykalnie niższy VAT, jeden z najniższych cen w Europie, ale ja wiem, ciągle będzie drogo.
3: Mówił premier Donald Tusk. Obniżki będą obowiązywały od najbliższego poniedziałku do 31 sierpnia. Ceny maksymalne paliw na każdy dzień, tak jak wcześniej, będzie ogłaszał minister energii. Kierowcy czekali na te informacje i cieszą się, że będzie taniej.
5: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
6: Obniżki zawsze się przydadzą.
3: Obecnie litr diesla kosztuje średnio około 8 zł i 10 groszy, a benzyny 95 7,30.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Szef MON-u komentuje najnowsze doniesienia w sprawie Marcina Romanowskiego. Jego ewentualny pobyt w Naddniestrzu musiał się odbyć przy udziale Rosji, zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz. Do sądu, przypomnijmy, wpłynął wniosek poszukiwanego posła PiS-u o wydanie listu żelaznego. Przesyłka została nadana w Tiraspolu, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii.
7: Jeżeli to jest prawda, jeżeli jest w Naddniestrzu, w republice przez nikogo nieuznawanej, de facto kontrolowanej w 100% przez Rosję, to musiało się to odbywać za pośrednictwem i przy udziale Federacji Rosyjskiej. Jej służb na przykład specjalnych, albo osób, które udzielają ze strony Federacji Rosyjskiej pomocy. To Naddniestrza nie wjeżdża się od tak.
1: Mówił minister obrony narodowej. Prokuratura i służby nie potwierdzają obecności Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. Polityk jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Młodzi trębacze, puzoniści, klarneciści czy waltorniści zjadą do Kalisza. W niedzielę startuje Letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych, której tradycyjnie towarzyszyć będzie festiwal Roztrąbiony Kalisz.
8: Do Kalisza przyjeżdża co roku około 300 do 400 młodych adeptów sztuki, którzy codziennie ćwiczą na swoich instrumentach. Gramy w parku, przy fontannie nocy i dnia i w różnych zakątkach miasta Kalisza będzie nas można usłyszeć.
1: Mówi organizatorka wydarzenia Małgorzata Kałużna. Festiwal potrwa do 21 sierpnia.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: Jest w orkiestrach dętych jakaś siła. 4

0: Uptown Girl i Billy Joel w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 19 minut po 10 prawie teraz na zegarze. I jeszcze są wakacje, ale widmo szkoły już gdzieś tam na horyzoncie się pojawia. Przede wszystkim, gdy wchodzimy do sklepów i widzimy takie nowe, pachnące, błyszczące długopisy, flamastry, zeszyty, które trzeba będzie we wrześniu zapakować do plecaka. A wraz ze szkołą potrzebne będą książki, może także te z biblioteki. A i wtedy może nam się przypomnieć, że chyba trzeba było którąś z tych pozycji, którą mamy na półce, zwrócić do czytelni. No i może kara już się jakaś też naliczyła, ale może też się uda, że ktoś wam tę karę odpuści. Tak jak na przykład 77-letniemu Australijczykowi Ross Simmons postanowił otworzyć pudełko z pamiątkami rodzinnymi, które było zamurowane w kominku. Odkrył je po przeprowadzce 30 lat temu i nie zaglądał do niego od momentu, w którym je znalazł. To też dziwne. Gdy już to pudełko otworzył, okazało się, że jest tam książka zatytułowana Zabytki Aten i została wypożyczona z biblioteki blisko 150 lat temu. Wypożyczył ją dziadek pana Rossa, i który był architektem i prawdopodobnie z tej książki korzystał. I gdy pan Ross chciał odnieść książkę do biblioteki, okazało się, że kara przez 150 lat urosłaby do 97 dolarów australijskich. Jeśli uwzględnimy inflację, to byłoby to obecnie 28 tysięcy australijskich dolarów. W przeliczeniu na złotówki to ponad 73 tysiące, więc spora kwota, ale placówka postanowiła taką karę umorzyć. Bardzo cieszy się dyrektorka lokalnej biblioteki, ucieszyła się, że ta książka została zwrócona, ponieważ gdy bibliotekę zakładano, było w niej tylko 1000 książek, a ta zaginiona miała numer 506. I teraz sporo osób przyjeżdża do biblioteki po to, żeby tę książkę chociaż w dłoni potrzymać. Jest to też atrakcja turystyczna, która przyciąga sporo osób, a dzięki temu biblioteka także zarabia. 21 minut prawie po 10 teraz. Radio
1: Plus. To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Media Expert.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Mamo! Zrobimy szarpaną karkówkę?
4: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
5: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
6: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway jest silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Syn, Radom, ulica Kapturska 10.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
11: Autopromocja.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Kolacja Espinado w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii na zegarze 26 minut do 11. Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy w ten weekend planują wyjechać nad Bałtyk. Na popolskiej stronie według sanepidu można kąpać się we wszystkich nadbałtyckich kąpieliskach. Właśnie gorzej z tymi śródlądowymi, bo tam na przykład jeśli chodzi o Zalew Szczeciński, Wstępnicy nad Zalewem Szczecińskim, to tutaj już jest troszeczkę gorzej, zakwit sinic. Ale jeżeli chodzi o nadmorskie plaże, to oprócz, jeżeli jest na przykład zbyt niebezpieczna pogoda, no to wtedy patrzymy oczywiście na flagi, ale jeśli chodzi o te sanitarne zabezpieczenia, to tutaj problemów nie ma. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo weekend upalny, a gdziekolwiek jesteście, niezależnie czy od tego, czy nad morzem, czy w górach, czy nad jeziorem właśnie, czy jesteście gdzieś poza Polską lub w Polsce, czy wyjechaliście na wakacje, czy w tym roku spędzacie je w swojej miejscowości, pokażcie nam, jak wyglądają wasze wakacje, zróbcie zdjęcia i wyślijcie nam pozdrowienia z wakacji na radioplus.pl. Jest specjalny formularz, a my odwdzięczymy się tym samym. Dorzucimy jeszcze oprócz naszej pocztówki z pozdrowieniami, z podpisami, dorzucimy jeszcze trochę wakacyjnych gadżetów Radia Plus. Torn i Natalii Imbruglia teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus. Radom.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl. Regulaminy.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów. 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów. 660-442-126. 660-442-126.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Szpiegować dla Polski. Rosjanin trafił do kolonii karnej. Mężczyzna i czteroletni syn odnalezieni. Szczęśliwy finał poszukiwań w Jastrzębiu Zdroju. Będzie też coś dla fanów serialu Rancho. Jutro zlot fanów produkcji. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ma trafić do kolonii karnej za współpracę z polskim wywiadem. Rosjanin Georgij Pirogow został skazany na 23 lata pozbawienia wolności, donosi niezależny rosyjski portal Meduza. Taką decyzję miał podjąć moskiewski sąd, a poinformowało o tym FSB, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Według rosyjskich służb Pirogow wyjechał do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie. Miał skontaktować się z polskim wywiadem. Jego zadaniem było zbieranie i przekazywanie tajnych informacji o systemach uzbrojenia używanych przez Rosję w czasie wojny. Pirogow miał pozyskiwać wiedzę od pracowników rosyjskiej zbrojeniówki. Poszukiwał też danych osób, które mógł potencjalnie zwerbować. Według rosyjskiego wywiadu dotował też z pomocą kryptowalut ukraińskie wojsko i miał organizować dostawy uzbrojenia z Polski do Ukrainy. Podkreślmy, że przekazywane przez FSB informacje są niemożliwe do zweryfikowania.
1: To był Michał Rawa, dziękujemy. Szczęśliwy finał całonocnych poszukiwań w Jastrzębiu Zdroju. Policja odnalazła 31-latka i jego 4-letniego syna. Obaj wczoraj około godziny 17 wyszli z mieszkania i ślad po nich zaginął. Mieli być widziani późnym wieczorem w centrum miasta. Do akcji ruszyli zaalarmowani policjanci. Przeszukiwali ulicę i zamieścili na stronie komendy dane oraz zdjęcia poszukiwanych. Ojca i 4-latka odnaleziono dopiero rano. Obaj są cali i zdrowi. Wulkan Etna wciąż paraliżuje ruch turystyczny na włoskiej Sycylii. Tysiące osób próbują wydostać się z wyspy lub dotrzeć na nią na urlop. Tymczasem władze do jutra do 2 w nocy przedłużyły zakaz lotów na lotnisku w Katanii, największym na Sycylii. Wielu turystów próbuje z kolei dostać się jak najbliżej dymiącego krateru. A na miejscu jest nasz dziennikarz Marek Balawajder.
3: Ten kontrast widać tutaj bardzo wyraźnie. Z jednej strony Etna nadal przyciąga wzrok. Jak teraz widzę, dymi się z tego pierwszego i drugiego krateru. Z drugiej strony tysiące turystów mierzą się z zupełnie inną rzeczywistością. Odwołane loty, wielogodzinne przejazdy przez wyspę i szukanie miejsca w samolotach z innych lotnisk. Sam wczoraj próbowałem wrócić z Palermo do Krakowa, ale lot został nagle odwołany. To pokazuje, że problem nie kończy się już na Katanii, dlatego rada dla tych, którzy dopiero tutaj lecą, jest bardzo prosta. Przyjeżdżać można, ale trzeba mieć plan B, sprawdzać lot kilka razy dziennie, zachować elastyczność i nie zakładać, że powrót odbędzie się dokładnie tak, jak zapisano na bilecie. Sycylii, Marek Balawajder.
1: Dziękujemy za relację.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prawdziwa gratka dla wielbicieli kultowego serialu Rancho. Jutro w Jeruzalu koło Mińska Mazowieckiego 5. zlot fanów produkcji. Będą spotkania z aktorami, koncerty, a także bieg i marsz z kijkami.
4: W Jeruzalu, czyli w miejscu, gdzie kręciliśmy i kręcimy serial Rancho, odbędzie się 4. bieg spod ławeczki. Spod ławeczki słynnej przed sklepem. Bieg śladami miejsc serialu Rancho.
1: Mówił Artur Barciś, czyli serialowy Czerepach. Nowe odcinki kultowego Rancha będzie można obejrzeć już jesienią.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Only You i Savasz na początek tej godziny.

0: Fancy w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 18 minut po 11 teraz na zegarze. Pocztówka z wakacji to już za chwilę. Od kogo tym razem pocztówkę zacytuję i z kim się połączymy, przekonamy się za moment, ale zachęcam do tego, żeby nam wysyłać swoje zdjęcia z wakacji, z urlopu bardziej, bo wakacje to ma młodzież, chyba że młodzież wśród słuchaczy też się znajduje i chce się z nami podzielić tym, co właśnie w wakacje robi. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Foszą!
3: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Foszą! Co zaplanuję, to kupuję.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemek.

0: Radio Plus.
1: A dzisiaj to pocztówka z Okuninki, pocztówka od Agnieszki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Agnieszko, napisałaś tak. Pozdrawiamy ze słonecznej Okuninki. Piasek gorący, woda ciepła, niebo bezchmurne, cudowny wyjazd, choć z przygodami. SOR, ekipa najlepsza i sprawdzona. Co to za sytuacja? Co to za przygody?
2: A przygoda była taka, że jak tylko dojechaliśmy na miejsce, dzieciaki pojechali na rowery. No i niestety hamulce odmówił posłuszeństwa i trzeba było jechać na szycie.
1: Ale wszystko dobrze się skończyło.
2: Oczywiście.
1: Ile tych szwów?
2: Tylko dwa.
1: Ach, to przynajmniej będzie pamiątka z wakacji trochę na dłużej, skoro nieszkodliwa. Dobrze, tak to się wszystko skończyło, ale tak, słoneczna Okuninka, przyznam, że trochę moje wspomnienia z wakacji tutaj przywołałaś, bo jako dziecko spędzałam wiele sezonów właśnie w Okunince nad Jeziorem Białym. Czy wciąż woda taka czysta?
2: Tak, wciąż taka czysta, ładna, przyjemna. My osobiście byliśmy już drugi rok z rzędu. Część ekipy była trzeci rok z rzędu, także nie wiemy, co będzie w przyszłym roku, ale raczej jezioro niż morze.
1: Super, ale też pytanie, czy to już tak, czy ta pocztówka doszła do nas, gdy wy już wróciliście z wakacji, czy jeszcze jesteście?
2: Nie, już wróciliśmy.
1: Czyli
2: już wróciliśmy.
1: Tak jak tradycyjnie zdążyliście wrócić, pocztówka do nas dotarła. Zdjęcia przepiękne,
2: dokładnie.
1: Słoneczniki, rowery, czyli było aktywnie. A czy pocztówki też wysłane, takie tradycyjne, czy tylko ta do nas?
2: Tylko tutaj. Już jakoś tak zaginęło już to, bo jeszcze ze dwa lata temu jeszcze ze Stegny wysyłaliśmy taką pocztówkę. Mm-hmm. Ale jednak już raczej telefonicznie to idzie.
1: Dlatego my za tę pocztówkę ze zdjęciami bardzo dziękujemy. Odsyłamy swoją z naszymi podpisami, jeszcze taką, którą będzie może można komuś wysłać. A do tego jeszcze gadżety letnie. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: No, przede wszystkim całe Radio Plus i życzę wszystkim jeszcze udanych wakacji, bo pogoda jest naprawdę cudna i tyle.
1: Bardzo za te pozdrowienia dziękujemy i życzymy wam również tej pogody i oby do końca sierpnia jeszcze można było gdzieś wyskoczyć, może się uda. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A na wasze pocztówki z wakacji czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Plus Russian.
1: Na zegarze teraz 16 minut do 12, a ja mam zaproszenia już na jutro. Jutro sobota, 15 dzień sierpnia. Wydanie specjalne, między innymi Weronika Kostrzewa zaprasza, ale także Magdalena Szefernaker, ale będzie także i wycieczka po Muzeum Bitwy Warszawskiej w Osowie z Małgorzatą Świtałą. To od 13. A do południa dzisiaj Chłopcy z Placu Broni i Kocham Cię, między innymi.
2: Radio Plus. Radom.
3: Reklama.
4: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, Plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
17: Jest mnóstwo nowych piosenek, nawet nie wiem jak to szufladkować i zbierać. Mam kilkadziesiąt piosenek nagranych z wieloma różnymi muzykami.
18: Przy koksownikach atmosfera taka jak na ulicach 13 grudnia, można by powiedzieć. Jednym z pierwszych gości był Jan Nowicki, film Niepochowany, mówiący o wydarzeniach na Węgrzech.
19: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
20: Magda Gliszczyńska
19: i Wojtek Sałek.
15: Autopromocja.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Radio Plus Redo.
1: Wracają maksymalne ceny paliw. Wiemy, ile zapłacimy w poniedziałek. Niewybuch w centrum Warszawy, ewakuacja kilku tysięcy osób. Coraz więcej rezerwacji. W sierpniu wyjeżdżamy częściej niż w lipcu. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dobre informacje dla kierowców. Od początku przyszłego tygodnia za paliwa zapłacimy mniej. Minister energii podał już maksymalne ceny na stacjach w najbliższy poniedziałek. 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, a olej napędowy 7,37. To efekt powrotu pakietu CPN, o czym wczoraj poinformował premier. Ceny będą niższe o około złotówkę na litrze, tak jak przewidywali analitycy.
2: Przez najbliższe dwa tygodnie tankowanie będzie znacznie łagodniejsze dla naszych portfeli, ale z drugiej strony nie wiemy, co przyniesie przyszłość, a w szczególności już sytuacja od 1 września.
1: Podkreśla Michał Staniak z działu analiz XTB. Tym na razie nie przejmują się kierowcy, którzy po prostu cieszą się z tego, że teraz zapłacą mniej.
3: Obniżki zawsze się przydadzą.
4: Ja się martwię o swoją kieszeń.
5: Jeżeli chodzi o na przykład diesla powyżej 8,
4: to już przerażenie.
6: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł. Tak, jak obowiązywał program CPN, to wtedy to była oszczędność właśnie rzędu ponad 100 zł na baku paliwa.
1: Mówili kierowcy na Śląsku naszemu reporterowi Dariuszowi Bromboszowi. Pakiet CPN, który przywrócił rząd, oznacza niższy VAT na paliwa oraz maksymalne ceny na stacjach, które będzie regulował minister energii. Trzeba ewakuować nawet 4 tysiące osób. Saperzy, policja i strażacy w akcji na Warszawskiej Woli. Służby będą wydobywać niewybuchy znalezione podczas prac na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej. Operator koparki natrafił tam wczoraj na 4 pociski z czasów II wojny światowej. Na czas pracy saperów trzeba ewakuować mieszkańców w promieniu 300-400 metrów od niewybuchów. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa akcja służb. To najpewniej celowe działanie Rosjan. Rano nad Łotwą myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju. Łotewskie służby szukają szczątków drona i sprawdzają, czy spowodował jakiekolwiek szkodę. Bezzałogowiec był prawdopodobnie ukraiński i pierwotnie miał zaatakować cel w Rosji. Rosyjskie działania elektromagnetyczne potwierdzają również celowe przekierowanie i skierowanie drona w naszą przestrzeń powietrzną. Dron operował na stosunkowo dużej wysokości. W związku z tym jego szczątki mogą znajdować się daleko od miejsca zdarzenia. Przekazała rzeczniczka sztabu połączonego Łotewskich Sił Zbrojnych Iweta Berzina. Alarm powietrzny obowiązywał nie tylko na Łotwie, także Finlandia nad ranem wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sierpień w turystyce z wyraźnym przyspieszeniem. W pierwszej połowie miesiąca rezerwacji jest to ponad 40% więcej niż w tym samym czasie w lipcu. Turyści zwracają uwagę, że sierpień jest lepszy na wyjazdy ze względu na stabilność pogody i mniejszy ruch w popularnych miejscowościach.
7: Sierpień jest trochę taki spokojniejszy, bym powiedziała.
8: Najlepiej statystycznie przełom lipca, sierpnia. Zawsze jest pogoda.
9: To zależy jeszcze może gdzie. Głównie jestem przyzwyczajony samemu organizować i samemu wyjeżdżać bez biura podróży.
1: Z danych z portalu travelist.pl wynika, że w tym miesiącu najchętniej jeździmy w góry. Tu liczba rezerwacji wzrosła aż o 57%, nad morzem o 33%, a nad jeziorami o 6%.
10: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Jasna Góra wciąż oblegana przez pielgrzymów. 15-osobowa grupa rowerzystów wyruszyła z Opoczna na Jasną Górę. Pielgrzymkę zorganizowało Opoczyńskie Ludowe Towarzystwo Sportowe już po raz 14. Jego prezes Marek Ksyta.
11: Kiedyś się to rozpoczęło, była taka intencja szczególnie naszego członka stowarzyszenia, który popadł w tarapaty chorobowe i to była taka pierwsza intencja i później już były następne dojazd na Jasną Górę. To jest takie podziękowanie za ten cały rok właściwie.
10: Opoczyńscy rowerzyści na Jasną Górę dotrą w uroczystość w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Do Opoczna również na rowerach wrócą w niedzielę. Pokazy służb mundurowych, spotkania z rekonstruktorami historycznymi, stoiska z rękodziełem, animacje i atrakcje dla dzieci oraz tradycyjna wojskowa grochówka. To wszystko przygotowało Muzeum imienia Orła Białego w Skarżysku Kamiennej. Placówka zaprasza do udziału w obchodach Święta Wojska Polskiego, które odbędą się już jutro. 15 sierpnia. Magdalena Lang-Trela z muzeum.
12: Będziemy mieć grupy rekonstrukcyjne. Przede wszystkim grupa rekonstrukcji historycznej Policji Państwowej w Radomiu. Również wystawy przygotowała grupa rekonstrukcji. Policyjne środki przymusu bezpośredniego. Będzie można zobaczyć ponad 30 par kajdanek z różnych okresów historycznych, z różnych państw.
10: Tegoroczne święto będzie miało wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy odbędzie się patriotyczny piknik rodzinny pod skrzydłami Orła Białego. Obchody rozpocznie o 11:00 msza święta. Wydarzeniu patronuje Radio Plus.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
13: Piątek?
14: Piąteczek?
13: Piątunio, dzień dobry, Marek Sierocki.
14: Jan Pasterski, witamy serdecznie. Zaczynamy słynnym hitem Krzysztofa Krawczyka. Aż się wierzyć nie chce, ta piosenka ma już 25 lat. Bo jesteś ty, Krzysztof Krawczyk, na antenie Radio Plus. Radio Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Backstreet Boys to jeden z najsłynniejszych, a kto wie, czy nie najsłynniejszy boys band wszechczasów. Lata 90., początek lat 2000 to czas, kiedy odnosili niesamowite sukcesy i do takich sukcesów należy piosenka, którą za chwilę Państwu zagramy.
2: O tak, to wszystko się zgadza. Quick Playing Games With My Heart, to już za moment, ale faktycznie ta nostalgia, numer swoje lata ma, ale ta nostalgia wraca do nas cały czas, to bardzo modna piosenka.
1: Niesamowicie, Backstreet Boys i te utwory właśnie z końca lat 90. przeżywają niesamowity renesans na wszelkiego rodzaju prywatkach, nawet my wieczorem w naszych wakacyjnych miksach gramy te piosenki, między innymi właśnie Quit Playing Games With My Heart.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
5: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym RowMod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe RowMod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe RowMod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
6: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
7: Uwaga!

0: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99.

0: zrobiło się sentymentalnie, trochę też filmowo, bo ta piosenka kojarzy się jednoznacznie z filmem Bodyguard, w którym główne role zagrała właśnie Whitney Houston i Kevin Costner.
1: A teraz piosenka, która na singlu ukazała się latem 1981 roku. Utwór skomponowali Maurizio Fabrizio, Riccardo Fogli, on też ten utwór zaśpiewał, tekst napisał Guido Morra, a o brzmienie zadbał wówczas popularny producent Giancarlo Lucarello. Piosenka stała się wielkim hitem, utorowała też drogę do zwycięstwa na festiwalu w Sanremo w roku 82. Wtedy Riccardo Fogli właśnie wygrał. To jeden z takich włoskich hitów wszechczasów i właśnie tę piosenkę już teraz Państwu przypominamy. Malinconia, Riccardo Fogli.

0: To był wrzesień 1991 roku. Ukazał się wtedy album Stars zespołu Simply Red. Muzykę skomponował oczywiście Mick Hucknall, wokalista, lider zespołu. Rekordowa sprzedaż. Album rozszedł się naprawdę w wielkim nakładzie. Był jedną z najlepiej sprzedawanych płyt przez 2 lata w Wielkiej Brytanii. No i to brzmienie, mieszanka popu, soulu, nawet elementów jazzu i muzyki funky. To wszystko sprawiło, że płyta cieszyła się niesamowitym powodzeniem. No jeszcze ten niesamowity głos Micka Hucknalla.
1: Za chwilę niesamowity, jedyny w swoim rodzaju głos Elvisa Presleya. No tak się składa, że 16 sierpnia roku 77 Elvis Presley zmarł w swojej posiadłości w Graceland w wieku zaledwie 42 lat, czyli no myślę, że przynajmniej o połowę za szybko.
0: Dokładnie tak, pewno 16 sierpnia będziemy wspominali Elvisa Presleya, a dziś wspominamy jeden z jego wielkich hitów.
1: Always on my mind.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
2: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje, jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.

do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W delikatesach

0: sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

0: teraz. Pralka Goreni z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus.

0: To przebój wizytówka Edyty Geppert, Życie, kocham cię nad życie. Wspaniała piosenka, wielki sukces na festiwalu w Opolu.
1: A jak nie kochać życia, skoro trwają wakacje i przed nami jeszcze dwa tygodnie tych wakacji. Dla wielu osób też dzisiejszy dzień to taki początek długiego weekendu. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie, a jeśli tak, to dajcie znać, co robicie, bo od poniedziałku, a właściwie już nawet dzisiaj po godzinie 14 kolejna odsłona naszej zabawy, pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Prosimy was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie zrobione smartfonem, napisali jakieś pozdrowienia, można to zrobić na radioplus.pl. My natomiast odwdzięczamy się klasycznymi pocztówkami, jak to się dawniej wysyłało, jedna z naszymi redakcyjnymi podpisami, druga czysta, do wysłania komuś albo na pamiątkę dla was samych, do tego jeszcze garść letnich gadżetów od Radia Plus. Czy ty pocztówki wysyłałeś swego czasu?
0: Wszyscy to
1: robili, prawda?
0: Bardzo
1: jeszcze takie
0: często.
1: Muzyczne były, pamiętasz?
0: Tak, też były takie muzyczne widokówki, że pisało się tam jakąś treść, ale też można było nałożyć taką pocztówkę na gramofon i ona grała. Albo była wbudowana do tego jakaś taka melodyjka w postaci małego elektronicznego gadżetu.
1: Kojarzysz, czy Kind of Magic grupy Queen znajdowało się na takich pocztówkach?
0: Raczej nie. To wiesz, prawa autorskie już wtedy były przestrzegane. Ale zaprosimy za chwilę do wysłuchania tego wielkiego hitu grupy Queen. Natomiast ja zapraszam dziś i jutro wieczorem od 20 na antenie Radia Plus. Oczywiście prywatka, a w niej przeboje, a między innymi grupy Queen.
1: A tak się składa, że Radio Plus ma prawa do emisji tej wspomnianej piosenki. Nie zawahamy się teraz jej zagrać.
0: Dokładnie tak. Na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty Kind of Magic, grupa Queen. W tym składzie słyszymy się w poniedziałek. Janek zostaje z państwem przez 3 godziny, a ja zapraszam na 20.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus. Radom.
1: Reklama.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Lecą głowy po aferze z pieniędzmi dla powodzian w Karkonoszach. Ogromne ruch i zatory drogowe na autostradzie A6 koło Szczecina. Także bocian Krutek szykuje się do wielkiej podróży. Jest 13. Marcin Bartnik. To kolejna dymisja po aferze z pieniędzmi dla powodzian. Stanowisko stracił prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. Decyzją zarządu województwa wraz z Hubertem Papajem odwołano też Radę Nadzorczą Agencji. To pokłosie afery związanej z odwołaną już wcześniej wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Anną Konieczyńską. Według medialnych doniesień odszkodowania po powodzi miały być przyznawane według klucza znajomości z działaczką Koalicji Obywatelskiej. Sprawą zajmuje się CBA i prokuratura. Ostatnie dwa tygodnie wakacji z tańszym tankowaniem 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, a olej napędowy 7,37. To efekt powrotu pakietu CPN. Jest to sytuacja nadzwyczajna, jeżeli chodzi o rynki, zaznacza minister energii Miłosz Motyka.
2: Koszty tego pakietu, tak jak to wynika z ocen skutków regulacji, to 0,5 mld zł w te dwa tygodnie. To sytuacja, w której wygospodarujemy te środki na obniżkę cen paliw.
1: Na razie nie ma jednak planów uruchamiania rezerw strategicznych. A Polacy ruszyli już na długi weekend. Ogromny ruch i zatory drogowe na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia i Gdańska. Korki tworzą się między węzłami Klucz a Szczecin-Dąbie oraz węzłami Szczecin-Podjuchy i Szczecin-Dąbie. Aktualnie sięgają 11 i 7 kilometrów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca kierowcom korzystanie z tras alternatywnych. YouTuber o pseudonimie Stu po ekstradycji trafił już do polskiego aresztu, informują śledczy. W przyszłym tygodniu ma zostać przesłuchany przez prokuratora. Posiadający polskie i brytyjskie obywatelstwo, twórca internetowy jest według śledczych zamieszany w tzw. Pandora Gate. Mężczyzna po jej wybuchu wyjechał na Wyspy Brytyjskie i tam został aresztowany. O szczegółach Mateusz Chłystun.
3: Brytyjski sąd podtrzymał pod koniec lipca swoją wcześniejszą decyzję o ekstradycji Stewarta KB do Polski, od której 34-latek odwołał się w lutym. Mężczyzna trafił wczoraj do aresztu w Warszawie. Jest podejrzany o kontakty o charakterze pedofilskim z małoletnimi dziewczętami. Aferę z jego udziałem ujawnił przed 3 laty inny youtuber, Sylwester Wardenga. Według śledczych Stu miał się dopuścić przestępstw latem 2015 i w sierpniu 2018 roku. Miał także rozpijać osoby małoletnie. Na swoich kanałach publikował początkowo treści związane z grą Minecraft, a później także treści o charakterze lifestyle'owym i komediowym. Obserwowały go ponad 4 miliony internautów. Śledczy nie precyzują na razie konkretnego terminu jego przesłuchania. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia.
1: O czym przypominał Mateusz Chłystun.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bocian Krutek szykuje się do wielkiej podróży. W ostatnich latach ptasi celebryta opuszczał Mazury mniej więcej w połowie sierpnia. Dlatego wszystko wskazuje na to, że lot na południe może rozpocząć się już niebawem.
4: Najbliższe dni mają być bardzo ciepłe i słoneczne, a taka pogoda sprzyja powstawaniu prądów wznoszących, które bociany wykorzystują podczas swoich wędrówek.
1: Mówi Krzysztof Witbrot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wiemy, jak będzie przebiegać trasa lotu.
4: Z Mazur kieruje się na południowy wschód, przez Polskę, Ukrainę, Rumunię, następnie w stronę Bosforu i Turcję, dalej na Bliski Wschód, dalej przez Izrael i wzdłuż wschodniej części Afryki do swoich zimowisk.
1: Pozostaje nam obserwować nadajnik GPS Krutka. Każdego dnia będą pojawiać się nowe sygnały pokazujące, gdzie znajduje się ptasi podróżnik.
5: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Przed nami obchody Święta Wojska Polskiego. W Radomiu zaplanowano uroczystości religijne i patriotyczne, koncert orkiestr wojskowych i piknik historyczny. Pułkownik pilot Michał Kras, dowódca garnizonu Radom.
6: Chcielibyśmy Państwa gorąco zaprosić na uroczystą zbiórkę z udziałem żołnierzy, potem defiladę przez ulicę Żeromskiego, która się skończy na placu Koraciego.
5: Uroczystości rozpocznie jutro o 10.30 msza święta w kościele garnizonowym. Na placu Koraciego zostanie ustawiony telebim, na którym będzie można oglądać transmisję centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego z Warszawy. Nie zabraknie też tradycyjnej wojskowej grochówki. W parku Kościuszki z kolei pojawią się grupy rekonstrukcyjne odtwarzające radomskie formacje wojskowe na przestrzeni wieków. Dzięki tym pieniądzom lokalne społeczności mogą przeprowadzić nieduże inwestycje albo zakupy. W gminie Sławno w powiecie opoczyńskim na inicjatywy mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego samorząd przeznaczy w tym roku blisko 950 tysięcy złotych. Na co zostaną wydane środki, wyjaśnia Beata Ślęzak, zastępca wójta.
7: Budowa altany wraz z wyposażeniem, remont altany, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, wykonanie ogrodzenia, doposażenie placów zabaw, wymiana lamp oświetlenia ulicznego, zadania polegające również na utwardzeniu drogi dojazdowej, zakup strojów ludowych, zakupiono piłkochwyty, zagospodarowanie terenu przy zbiornikach wodnych.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: No to piątek, ten wyczekany dzień i takie też przeboje piątkowe w Radio Plus. Teraz Abba, gimme, gimme. Janek Paserski, dzień dobry.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić, wysłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato.

0: To jak to było w jednym z tych znanych polskich filmów? Coco Jumbo i do przodu, to moje hasło, to do przodu. Czasami powoli, bo korki się robią w stronę Gdańska i Świnoujścia, ale jeżeli jesteście w trasie, spokojnie, proszę się nie denerwować. Będziemy wam tak grali, żebyście jakoś szczęśliwie dojechali tam, gdzie się wybieracie na swój długi weekend. Długi weekend to jedno, ale w ogóle przecież trwają wakacje. Bawimy się, spędzamy cudownie czas odpoczywając i prosimy was przy okazji o to, żebyście wysłali nam zdjęcie tego, co robicie w trakcie swoich wakacji, a do tego można jeszcze nam napisać kilka słów pozdrowień. To wszystko na radioplus.pl, tam odsyłamy, bo trwa nasza zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus i w ramach tej zabawy już po 14:30 mniej więcej za godzinę zadzwonię do kogoś i oczywiście pogadamy o tym, co robicie, o waszych pozdrowieniach, ale my odwdzięczając się wam przekażemy dwie pocztówki, takie zupełnie klasyczne, jak to się niegdyś wysyłało. Jedna z naszymi podpisami redakcyjnymi i pozdrowieniami od nas, druga zupełnie czysta. Można sobie zostawić na pamiątkę, można komuś wysłać, a do tego jeszcze garść letnich gadżetów, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em i okulary przeciwsłoneczne. A, no jeszcze, przecież torba plażowa.
1: Radio Plus. Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Book 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Załek.

Ten jedyny D1 and Only to Czasny Hoax, oczywiście, a w polskiej wersji Jacek Stachurski, no i jego niezapomniany przebój, ten typ niepokorny, Piątek, Piąteczek, Piątunio. To brzmi słodko, prawda? Ale jakby komuś jeszcze było za mało słodko, to teraz na osłodę dołożę The Archies i Sugar, Sugar.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: A, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Tutaj wszystko! Mamy go!
9: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
10: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
11: Uwaga, uwaga!

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Capture Eco G z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
6: Nie przegap w Biedronce. Do piątku. Tylko z aplikacją. Banany na wagę. 2,99 za kilogram. Limit 2 kilogramy na konto Moja Biedronka. A tylko w piątek. Świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. A napój energetyczny Red Bull 250 ml. 2+2 gratis z kartą Moja Biedronka. Czyli 3,25 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo-Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
8: Autopromocja.

0: Fleetwood Mac, Little Lies. Powoli zbliżamy się do godziny 14. Marcin Bartnik już za chwilę z najświeższym wydaniem wiadomości Radia Plus. Zapraszamy.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
4: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
5: Ojej, znowu. Nareszcie spokój! Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
6: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Radio
1: Wraca sprawa afery z pomocą dla powodzian na Dolnym Śląsku. Są kolejne dymisje. Ewakuacja 4000 osób na warszawskiej Woli. Na miejscu pracują saperzy. Za chwilę też Rady Mazurskiego w Wopru przed wypłynięciem na jeziora. Jest 14. Marcin Bartnik. Czystki po aferze z pieniędzmi dla powodzian na Dolnym Śląsku. Są kolejne dymisje. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Tak zdecydował zarząd województwa. Posadę stracił nie tylko prezes Hubert Papaj. Odwołano również Radę Nadzorczą i powołano nową,
2: która będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz doświadczeniu związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami zarządu Karkonoskiej Agencji Rozwoju kierować będzie doktor habilitowany Marek Leśniak, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, powołany na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.
1: Wyjaśniał Marek Nowakowski, rzecznik marszałka Dolnośląskiego. Sprawę badają obecnie CBA i prokuratura. Pierwsze zatrzymania po ataku na węgierskich kibiców z zabrzańskiej pizzerii. Policjanci złapali na razie dwie osoby, 17 i 20-latka z Rydułtowów. Są to pseudokibice Górnika Zabrze.
3: Obaj usłyszeli zarzut dotyczący narażenia osób na niebezpieczeństwo, utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci planują kolejne zatrzymania. Przyjęto też zawiadomienie od właściciela zdewastowanego lokalu. Wstępnie straty zostały wycenione na kwotę 30 tysięcy złotych.
1: Relacjonował Sebastian Biok z zabrzańskiej policji. Przypomnijmy, pseudokibice obrzucili lokal różnymi przedmiotami i dążyli do konfrontacji ze znajdującymi się w środku Węgrami, którzy przyjechali na mecz z Górnikiem Zabrze. Goście zabarykadowali się wewnątrz restauracji. Napastnicy zdemolowali lokal. Saperzy w akcji i ewakuacja nawet 4000 osób na warszawskiej Woli. Podczas robót budowlanych w rejonie skrzyżowania ulicy Grzybowskiej z Żelazną pracownicy odkryli 4 niewybuchy. Są to pociski artyleryjskie z okresu II wojny światowej.
4: Na miejsce przybył patrol saperski, a na czas działań wyznaczono strefę bezpieczną 300-400 metrów.
1: Informuje Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej. Ewakuowano mieszkańców bloku przy Żelaznej oraz gości jednego z pobliskich hoteli.
5: No, po prostu kazali wyjść, bo jest bomba.
6: Od Żelaznej nie mogliśmy dojść, tu już nieraz coś było.
7: Podeszli do nas i wyprosili nas z hotelu, bo to jest ewakuacja, no i musieliśmy pozostawić ten lokal. To najgorsze jest to czekanie.
8: Jest to ciekawe, aczkolwiek niebezpieczne, wiadomo.
1: Na miejscu pracują saperzy, na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Długi sierpniowy weekend rusza pełną parą. Wielu turystów wybiera się na szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Zanim wyruszymy na jeziora, warto dokładnie sprawdzić, czy jednostka jest odpowiednio przygotowana. Przypomina Jarosław Sroka z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
9: Sprawdźmy stan techniczny naszego jachtu, naszego housebota. Czy będziemy mieli pod ręką taką ilość środków ratunkowych, jaka jest przypisana do jachtu? Czy mamy koło ratunkowe, czy mamy apteczkę wyposażoną?
1: Wypływając żaglówką w rejs, alkohol zostawmy w porcie, dodaje Bartosz Brzozowski z warmińsko-mazurskiej policji.
10: Jeżeli patrol policji zatrzyma nas i będziemy mieli w wydychanym powietrzu od 0,2 do 0,5 zawartości w wydychanym powietrzu alkoholu, jest to kara grzywny do 500 zł. Powyżej 0,5 promila będzie sporządzony wniosek do sądu. Może być kara pozbawienia wolności do lat 3 oraz może być zabrany patent.
1: Pamiętajmy, że szlak wodny to również droga, dlatego przed wypłynięciem warto znać przepisy.
11: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Pamięć o księdzu Romanie Kotlarzu w nowej odsłonie już jutro w Trablicach. Odsłonięty będzie deskal, otwarta zostanie wystawa o niezłomnym kapłanie. Zaplanowano też spotkanie historyczno-artystyczne. Michał Adamczyk z delegatury IPN w Radomiu.
12: Podczas uroczystości po raz pierwszy zostanie zaprezentowana biograficzna wystawa elementarna poświęcona księdzu Romanowi Kotlarzowi. Ekspozycja przedstawia najważniejsze wydarzenia z jego życia kapłańskiej posługi oraz działalności w okresie poprzedzającym i następującym po wydarzeniach czerwca 76 roku.
11: Wydarzenie jutro o 18 na placu przy Izbie Pamięci księdza Romana Kotlarza w Trablicach. Po raz 14 wyruszyła z Opoczna rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę. To inicjatywa Opoczyńskiego Ludowego Towarzystwa Sportowego. Co roku bierze w niej udział kilkanaście osób, które na Jasną Górę jadą z różnymi intencjami.
13: Mama jest w szpitalu, więc wyjątkowa intencja za zdrowie mojej mamy, żeby szybko wróciła do domu. Każdy z nas wiezie jakieś intencje, to są intencje osobiste. My jako grupa też jedziemy w intencji naszego kolegi, który popadł w tarapaty chorobowe.
14: Intencje swoje mam, które bym chciał tam powierzyć matce. Myślę, że no, warto jechać.
11: Opoczyńscy rowerzyści na Jasną Górę dotrą w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Do Opoczna również na rowerach wrócą w niedzielę. A przed nami kolejna odsłona ulicy Teatralnej. Już dziś Teatr Resursa wystawi sztukę Teatrzyk Zielona Gęś. Początek spektaklu o 18 na dziedzińcu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Piłsudskiego. Wstęp wolny.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
15: Aha, już teraz na dobry początek tej godziny w Radio Plus. Janek Pasterski. Dzień dobry. Take on me w głośnikach i 6 po 14.

0: Panowie z Motor Talkinga, ja tak sobie pomyślałem, Geronimo z Cadillac, że może ktoś właśnie Cadillaciem albo Cabrio udaje się gdzieś na wymarzony urlop, na długi weekend, który już jakby w pełni. I to widać po miastach, które są puste, widać też po autostradach, które są natomiast zakorkowane. Ale spokojnie, oby dojechać i miło spędzić ten czas. Jeśli wakacje, to także nasza zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus, zabawa, w której prosimy was o to, żebyście wysłali nam pozdrowienia, wysłali nam zdjęcie zrobione telefonem komórkowym. Takie zdjęcie, na którym pokazujecie, jak wy spędzacie swój urlop, a można to wszystko wysłać na radioplus.pl, naszej stronie internetowej, tam odsyłamy. My natomiast w nagrodę będziemy mieli pocztówkę i to podwójną, bo jedna jest z naszymi pozdrowieniami i podpisami redakcyjnymi, druga natomiast zupełnie puściutka. Można komuś bliskiemu coś napisać i wysłać, albo sobie na pamiątkę zostawić i powiesić magnesikiem na lodówce, chociażby do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i torba plażowa. Za chwilę w tej sprawie będę do kogoś dzwonił.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
5: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660 442 126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660 442 126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660 442 126. 660 442 126.
6: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
7: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
10: He's psycho.
9: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
11: Hello?
9: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.

0: Radiu Plus.
1: Tak jest, wakacje, a my dzwonimy do was z Radia Plus, tam gdzie właśnie spędzacie urlop. Tak jak ja teraz zadzwoniłem do Magdy. Magdo, dzień dobry.
2: Witam.
1: Dzień dobry, no to za granicę się dodzwoniłem, bo ty i twój partner Maciej jesteście teraz obecnie w Grecji.
2: Tak jest, zgadza się.
1: A żeby więcej powiedzieć, to na jednej z greckich wysp, Symi. Dużo słońca, z tego co widzę, tak?
2: Olbrzymie. Upojona jestem słońcem, klimatem greckim i przepysznym jedzonkiem. Polecam
1: tak,
2: wszystkim. Tak. Greckie wyspy, Symi niewielka, urocza. Kto był, ten mi uwierzy.
1: No a kto nie był, to się powinien przekonać samemu. Do kiedy się urlopujecie jeszcze?
2: Jeszcze kilka dni i czas wracać. Wiem, że w kraju pogoda nie rozpieszcza, zwłaszcza w okolicach Koszalina. Pozdrawiam wszystkich z Koszalina i z Mielna, bo niestety w tym roku lato nad Bałtykiem kapryśne.
1: Aha, no tak, to się często zdarza. Fajnie, że trafiliście w takim razie pogodę. Bawcie się jak najlepiej. Od nas w prezencie dwie pocztówki. Jedna podpisana przez naszą redakcję, druga zupełnie czysta. Oczywiście takie klasyczne pocztówki, jak to się niegdyś wysyłało. Do tego letnie gadżety, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i torba plażowa. Bardzo dziękuję. Dobrego wypoczynku.
2: Dziękuję pięknie. Do widzenia.
1: Usłyszenia.

0: Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
3: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Dla tych, co już na urlopie i dla tych, co jeszcze w pracy.
8: Dla tych, co słuchają ulubionych przebojów z nutą nostalgii.
9: I dla tych, co chcą wiedzieć, czym żyje miasto latem.
10: Radio Plus Radom. Jesteśmy z Tobą na dobrych falach.
8: Zapraszamy od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie 16.
7: Magda Gliszczyńska,
11: Marcin Prejs,
9: Radosław Mizera
8: i Wojtek Sałek.
6: Autopromocja.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: tyle energii, tyle pogody w tym numerze. Simon i Garfunkel, Mrs. Robinson. Na koniec tej godziny zbliżamy się do 15 w Radiu Plus. Marcin Bartnik, wiadomości. To za moment.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Syn, Radom, ulica Kapturska 10.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.

0: teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: Prokuratura sprawdza atak hakerski na firmę medyczną. Wyciekły dane 19 milionów Polaków. Groźny pożar w pobliżu chorwackiego Omisz. Jest apel naszej ambasady. Zakończyła się 48. lubelska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Jest 15. Marcin Bartnik. Ruch śledczych w sprawie ataku hakerskiego i wykradzenia potężnej ilości danych medycznych. Warszawska prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie wycieku danych pacjentów z baz prywatnej firmy MyDoctor. Hakerzy wykradli informacje o ponad 19 milionach osób, w tym historię ich chorób czy listę przyjmowanych leków. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzają śledczy?
2: Prokuratura, tłumacząc się dobrem postępowania, nie ujawnia na tym etapie zbyt wielu szczegółów. Wiadomo jedynie, że w jej imieniu materiał dowodowy zabezpieczają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy przede wszystkim próbują ustalić, w jaki sposób hakerzy pozyskali dane oraz, co najważniejsze, kto stoi za tym działaniem. Jak przekazują śledczy, sprawcom grozi do 3 lat więzienia. Tymczasem rządowa strona, na której według zapowiedzi resortu cyfryzacji będzie można sprawdzić, czy wyciek dotyczy także nas, nadal wyświetla jedynie komunikat o tym, że dane wciąż na nią nie trafiły. Przypomnę, że mija 3. doba od ich kradzieży.
1: Mówił Mateusz Chłystun. Ponad 1000 osób ewakuowanych, co najmniej 36 rannych. To efekt pożaru, który dotarł dziś do popularnego turystycznego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji. Minionej nocy z żywiołem walczyło ponad 100 strażaków. Pożar najpierw strawił las sosnowy i otaczającą go roślinność, a następnie szybko przeniósł się na domy w miejscowości Lowa Rogoźnica. Jest też pilne ostrzeżenie płynące z polskiej ambasady dla osób przebywających w Chorwacji. Mieszkańcy okolic Omisza potwierdzają, że sytuacja jest trudna. Minęły 24 godziny, odkąd ogień ogarnął całe miasto i wszystko spłonęło. To miasto żyło tylko dzięki tym drzewom oliwnym, bo nie ma ani fabryk, ani zakładów. Nie ma już nic. Tak mówił jeden z lokalnych mieszkańców. Chorwacja nie jest jedynym krajem południa Europy, który zmaga się z żywiołem. Pożary pustoszą także Bałkany, a w Albanii ogień zmusił mieszkańców kilku miejscowości do opuszczenia domów. Nie chcą wysokiego na 200 metrów magazynu energii przy swoich domach. Protest mieszkańców dzielnicy Zabłecze w Nowym Sączu. To tam taką konstrukcję chce postawić prywatna firma. Jak słyszymy, miasto nie konsultowało lokalizacji z mieszkańcami, a ci boją się, że inwestycja będzie generowała hałas, a budowa zniszczy tereny zielone.
3: To i hałas będzie bardzo duży i zasłoni całe miasto, góry pięknie widać stąd.
4: Te drzewa, to wszystko, te dęby ponad stuletnie, wszystko będzie zniszczone.
5: Nie pozwolę na to, aby moje dzieci i nasza cała społeczność stała się królikami doświadczalnymi dla niezbadanej technologii.
6: W trakcie konfliktu jakiegoś może się okazać, że nagle my jako mieszkańcy Zabełcza staniemy się celem pierwszej linii.
1: Urząd Miasta zaznacza, że budowa nie jest jeszcze przesądzona.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Za nimi 12 dni drogi i pokonane pieszo 320 km. Zakończyła się 48. lubelska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. To ponad 1500 ludzi, mówi ksiądz przewodnik Paweł Saran.
7: 1250 pielgrzymów, którzy pielgrzymowali z nami przez cały szlak. Dodatkowo dojeżdżało ponad 300 osób na szlak pielgrzymi, na jeden bądź kilka dni, którzy również przeżywali te rekolekcje.
1: Pomagał nam cały sztab ludzi, dodaje ksiądz Saran.
7: 32 kapłanów, 7 zakonnych, 7 kleryków, którzy przeżywali tą 48. lubelską pieszo pielgrzymkę na Jasną Górę. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy łączyli się z nami duchowo w swoich domach, w Lublinie, czy nie tylko w Lublinie, w funduszu i ze sobą. To jest kilka tysięcy osób, codziennie modlą się za nas, a my nieśliśmy ich intencje.
1: Lubelska piesza pielgrzymka wyruszyła 3 sierpnia pod hasłem Idźcie i głoście.
8: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Rekordzista miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Radomscy policjanci podsumowali działania Bezpieczny Przejazd Rowerowy. Kontrole prowadzone były przez 2 dni, 12 i 13 sierpnia. Skontrolowano ponad 400 uczestników ruchu drogowego, w tym niemal 200 rowerzystów. 4 nietrzeźwych kierujących jednośladem zatrzymali w miejscowości Garno w zaledwie kilka minut. Rekordzista miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Pamięć o księdzu Romanie Kotlarzu w Nowym nowej odsłonie już jutro w Trawlicach. Odsłonięty będzie deskal, otwarta zostanie wystawa. Zaplanowano też spotkanie historyczno-artystyczne. Jednym z organizatorów jest parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Pelagowie. Zaprasza obecny proboszcz, ksiądz Jan Podsiadło.
9: Dla ziemi radomskiej ksiądz Roman Kotlarz jest jakby popiełuszką ziemi radomskiej. Męczennik, obrona wiary, uciśnionych, pokrzywdzonych, domagań się sprawiedliwości. Te wartości propagujemy.
8: Wydarzenie jutro o 18 na placu przy Izbie Pamięci księdza Romana Kotlarza w Trablicach. A w niedzielę 16 sierpnia o godzinie 12 rozpoczną się patriotyczne uroczystości na Diablej Górze. 82 lata temu polscy partyzanci stoczyli tam zwycięską bitwę z Niemcami. Adam Grabowski, dyrektor muzeum w Opocznie.
10: Niemcy używali granatników, moździerzy. Wtedy nasi dowódcy podjęli decyzję o frontalnym ataku i okrążeniu również z flank sił niemieckich. To się udało. Siły były mniej więcej wyrównane, ale właśnie ta brawura, ten nasz hart ducha spowodował, iż no, Niemcy zostali rozbici.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: I przebojowa Celine Dion teraz na początek tej godziny. W to piątkowe popołudnie w 7 minut prawie po 15. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: przyjemne, uspokajające rytmy w wakacje, w długi weekend, dzisiaj piątek. Takie numery też wolniejsze na pewno się pojawią, ale również będą te szybkie w prywatce z Radiem Plus, Marek Sierocki za konsoletą. Dzisiaj i jutro od 20 do północy, także no, szykujmy się na wieczór.
1: Radio Plus. Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega MediaExpert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Teraz jeszcze więcej okazji na letnie przyjemności. Zgarnij voucher 50 zł w Biedronce. W czwartek 13 lub piątek 14 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 50 zł. Wykorzystasz go od 17 do 19 sierpnia przy zakupach za minimum 249 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
2: dalej masz. Po reklamie.
12: Autopromocja. Nie sztuką jest dobrze zacząć dzień, najważniejsze, by równie dobrze się skończył.
13: Od poniedziałku do piątku zawsze po 16:00 zapraszamy na Twoje Popołudnie Plus.
14: Z nami bezpiecznie wrócicie do domu. Mamy dla Was konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz książki i zaproszenia na ciekawe wydarzenia kulturalne.
12: Dla niezdecydowanych, co zrobić w wolnym czasie, mamy najciekawsze propozycje ośrodków kultury.
15: Tylko w Radiu Plus Radom mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie.
12: A to wszystko w magazynie reporterów Miasto żyje latem.
14: Zapraszają
12: Magda Gliszczyńska,
15: Marcin Prejs,
13: Radosław Mizera
14: i Wojtek Sałek.

wspaniały Zbigniew Wodecki. No i pozdrawiamy tych, którzy nad polskim morzem akurat odpoczywają. Być może właśnie w chałupach. A teraz Police Every Breath You Take.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Mega
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Obok 15, szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2,499. Kupuj w Neonet.
1: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel tylko 11,99 za sztukę lub

0: sklepach i na MediaExpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Feels Like Heaven to oczywiście Fiction Factory na koniec naszego piątkowego spotkania, za które bardzo dziękuję i życzę dobrego popołudnia, dobrego weekendu. Słyszymy się w poniedziałek zaraz po godzinie 12. Janek Pasterski, trzymajcie się ciepło.

0: Radio Plus Radom.
1: Osiemnastoletni Bartosz G. odpowie przed sądem za zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Koniec akcji saperów w centrum Warszawy. Papież zaapelował o pełną ochronę godności i praw najmłodszych migrantów. Jest 16. Marcin Bartnik stanie przed sądem za zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Koniec śledztwa płockiej prokuratury i akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu Bartoszowi G. O szczegółach nasz reporter Jakub Honhera.
2: Postępowanie trwało od końca kwietnia 2025 roku. W jego toku przesłuchano 20 świadków i uzyskano 21 opinii biegłych oraz instytutów różnych specjalności.
3: Jest to sprawca młodociany. Nie można wobec takiego sprawcy orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności. Tutaj maksymalne zagrożenie karą za ten czyn jest od 15 do lat 30.
2: Powiedział Bartosz Maliszewski z płockiej prokuratury. Bartosz G. został poddany badaniom i obserwacji psychiatrycznej. Biegli uznali, że był poczytalny w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu.
1: Bartosza G. zatrzymano w Grecji, gdzie był na szkolnej wymianie. Stamtąd sprowadzono go do Polski. Paliwo drogie, a ulga rządowa dopiero po weekendzie. Najbardziej ma potanieć diesel, nawet o około złotówkę za litr. Na obniżki trzeba jednak poczekać do poniedziałku.
4: To by był dobry pomysł, dokładnie. Wiele osób wyjeżdża na ten weekend, także...
5: Bo ludzie zawsze wyjeżdżają, nie? Na sobotę, niedzielę, prawda? No to myślę, że tak, a tutaj, no wie, ale chociaż jak to u nas, prawda? Wszystko musi być na odwrót, nie?
6: Ile pani w miesiącu wypali na tym ścigaczu?
7: Sporo, no tak koło 2,5 tysiąca do 3 tysięcy. W końcu sezon, a on nie trwa cały rok. Cena paliw ma zejść troszeczkę niżej.
6: Może dobrze byłoby dać prezent przed długim weekendem, a nie po długim weekendzie.
7: No to tak, to prawda. Jestem zdecydowanie za.
1: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6,41 zł, 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Koniec akcji saperów w centrum Warszawy. Od kilku godzin pracowali na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Żelaznej, gdzie znaleziono niewybuchy z czasów II wojny światowej. Wszystko na miejscu obserwował nasz reporter Krzysztof Płowecki.
8: Saperzy rozpoczęli akcję po godzinie 10. Na czas ich działań wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu około 400 metrów. Zgłoszenie o niewybuchach policja otrzymała już wczoraj po godzinie 15.
9: Operator koparki podczas prac ziemnych na ulicy Grzybowskiej natrafił na 4 pociski artyleryjskie, prawdopodobnie z okresu II wojny światowej.
8: Mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Konieczna była też ewakuacja okolicznych budynków.
1: W sumie opuścić je musiało około 4000 mieszkańców. Papież Leon XIV opublikował orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Zaapelował o pełną i natychmiastową ochronę godności i praw najmłodszych opuszczających swoje kraje. 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy będzie obchodzony przez Kościół 27 września pod hasłem Nawet jedno z tych dzieci.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Czy sztuczna inteligencja jest realną konkurencją dla pracowników? Z raportu NASK i Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika, że zagrożonych może być nawet 5 milionów miejsc pracy. Choć prognozy są niepokojące, to na razie nie powinniśmy się bać, przekonuje z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
10: Na chwilę obecną w danych nie widzimy takich trendów, które nasuwałyby nas na zwolnienia związane z AI. Takie dane płyną z USA, ale kiedy się głębiej im przyjrzymy, potem okazuje się często, że albo były to zwykłe zwolnienia pod pretekstem sztucznej inteligencji, lub te firmy często też się w Stanach wycofują potem z tych swoich zwolnień, bo okazuje się, że ta technologia jeszcze nie jest w stanie zastąpić wszystkich pracowników.
1: Sztuczna inteligencja wciąż się jednak rozwija. Jako pierwsi mogą ucierpieć pracownicy biurowi, dodaje ekspert.
10: Najsilniej eksponowane na sztuczną inteligencję są zawody biurowe. W Polsce mowa o nawet 70% zawodów biurowych, które mogą mieć styczność ze sztuczną inteligencją, jeżeli ta technologia będzie szeroko wdrażana.
1: Z raportu wynika, że mniej więcej co piąty pracujący Polak obawia się, że zostanie zastąpiony w swojej pracy właśnie przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Plus Radom. Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
1: Czekamy na upał, czekamy na temperaturę powyżej 30 stopni, a to nastąpi jutro i pojutrze. Na razie jest tylko albo aż, jak to woli, 25 stopni Celsjusza, ciśnienie 1020 hektopaskali. Noc będzie w miarę przyzwoita, chociaż chłodna, 12 stopni dzisiaj. Tak wyglądać będzie noc.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
1: 8 minut po godzinie 16. Zaczynamy piątkowe popołudnie plus Wojtek Sałek. Dzień dobry, witam.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Pamięć o księdzu Romanu Kotlarzu w nowej odsłonie. Już jutro w Trablicach odsłonięty będzie deskal. Otwarta zostanie wystawa o niezłomnym kapłanie. Zaplanowano też spotkanie historyczno-artystyczne, ale więcej o tym wszystkim opowie już teraz Magda Gliszczyńska.
2: Już jutro, 15 sierpnia o godzinie 18 w Trablicach odbędzie się wyjątkowe wydarzenie poświęcone pamięci sługi Bożego księdza Romana Kotlarza, niezłomnego kapłana, który podczas protestów czerwca 76 stanął po stronie represjonowanych robotników.
3: W programie uroczystości znalazły się m.in. odsłonięcie i poświęcenie wielkoformatowego deskala z wizerunkiem księdza Kotlarza oraz otwarcie nowej biograficznej wystawy elementarnej poświęconej jego życiu i działalności.
2: Mówi Michał Adamczyk, asystent prasowy delegatury IPN w Radomiu.
3: W 2026 roku przypada 50. rocznica wydarzeń radomskiego czerwca oraz śmierci księdza Romana Kotlarza. Z tej okazji w regionie organizowany jest szereg wydarzeń przypominających jego postać i znaczenie jego świadectw.
2: Jednym z tych ważnych wydarzeń upamiętniających postać kapłana i w ramach obchodów tego roku jest właśnie jutrzejsze spotkanie historyczno-artystyczne w Trablicach o godzinie 18 na placu przy Izbie Pamięci księdza Romana Kotlarza.
3: Podczas uroczystości po raz pierwszy zostanie zaprezentowana biograficzna wystawa elementarna poświęcona księdzu Romanowi Kotlarzowi. Ekspozycja przedstawia najważniejsze wydarzenia z jego życia, kapłańskiej posługi oraz działalności w okresie poprzedzającym i następującym po wydarzeniach czerwca 76 roku. Jej celem jest przybliżenie postaci kapłana zarówno mieszkańcom regionu, jak i młodemu pokoleniu, dla którego wydarzenie sprzed 50 lat są już częścią historii. Drugim wyjątkowym elementem wydarzenia będzie uroczyste odsłonięcie deskala pamięci księdza Romana Kotlarza. Wizerunek kapłana powstał na ścianie zabytkowej drewnianej stodoły w Trablicach. Jego autorem jest znany artysta Arkadiusz Andrejkow, twórca charakterystycznych murali wykorzystujących stare fotografie i wpisujących je w przestrzeń lokalnych społeczności.
2: Ale to nie wszystko, dodaje Michał Adamczyk, asystent prasowy delegatury IPN w Radomiu.
3: Odbędą się również pokazy filmów poświęconych bohaterom i ofiarom czerwca 76 roku. Odbędzie się również spotkanie i dyskusja poświęcona wolności, pamięci historycznej oraz znaczeniu wydarzeń z 1976 roku. A także na zakończenie będzie miała miejsce taka część artystyczna przygotowana specjalnie na tę okazję.
2: Wydarzenie organizują gmina Kowala, Starostwo Powiatowe w Radomiu, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala, Instytut Pamięci Narodowej, delegatura w Radomiu oraz parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Pelagowie, Trablicach. Na jutrzejsze wydarzenia zaprasza także ksiądz Jan Podsiadło, proboszcz parafii. Proszę księdza, ksiądz Roman Kotlarz to oczywiście bardzo ważna postać dla lokalnej społeczności. W końcu ten kapłan właśnie niezłomny posługiwał w tej parafii.
4: Tak, posługiwał w tej parafii, w parafii Pelagów. Był w niej 15 lat. Mam tą satysfakcję, że właśnie przyszedłem tutaj do parafii w Pelagowie właśnie 18 sierpnia 2011 roku. Była to wtedy 35. rocznica śmierci księdza Romana Kotlarza. 50. rocznica śmierci księdza Romana jest dla mnie 15. rocznicą pobytu w parafii Pelagów.
2: Piękne wydarzenia przed nami. Oczywiście zapraszamy wszystkich, nie tylko mieszkańców Trablic, ale całego regionu, całej diecezji. To jest 50. rocznica śmierci tego kapłana.
4: Tak. Dla ziemi radomskiej ksiądz Roman Kotlarz jest jakby takim popiełuszką ziemi radomskiej. Męczennik, obrona wiary, uciśnionych, pokrzywdzonych, domaganie się sprawiedliwości i dążenie do pokoju. Te wartości propagujemy, księdza Romana Kotlarza dostrzegamy jako niezłomnego kapłana na owe czasy, a trzeba było odwagi, bohaterstwa, żeby mówić o tych sprawach.
2: Proszę księdza, warto pojawić się jutro, bo wystawa pięknie się zapowiada. Będzie można jeszcze bardziej poznać życiorys księdza Romana Kotlarza. No i też ten piękny wizerunek zrobi wrażenie, to co się jutro będzie działo w Trablicach.
4: Tak, wizerunek księdza Romana Kotlarza na stodole, która zaczyna być takim zabytkiem, bo to tamtych czasów została. A teraz posłużyła do tego, by na szerokości stodoły wizerunek księdza Romana Kotlarza widniał. I tak to się roznosi, a przecież nam trzeba też dzisiaj z odwagą o tych sprawach mówić i być takim fundamentem tego, co ksiądz Roman Kotlarz ogłosił i inni jemu podobni.
2: Spotkanie w Trablicach już jutro, 15 sierpnia o godzinie 18, a w niedzielę, 16 sierpnia, koncert upamiętniający księdza Romana Kotlarza na placu przy Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, przy ulicy Muńskiej, wystąpią rodzina Pospieszalskich i ksiądz Jakub Bartczak. Koncert o godzinie 19.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: reklama.
1: Mega,
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. Opatrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Czyta lektor AI.

0: 49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Stokrotka.
1: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
2: Finał wyprzedaży w Media Markt.

0: wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Za 24 minuty będzie godzina 17. Mural przedstawiający dowódcę oddziałów partyzanckich Antoniego Hedeszarego powstaje na budynku szkoły podstawowej w Radoszycach. Czym zasłynął Hedeszary? Dlaczego jego mural powstaje właśnie na radoszyckiej placówce? O tym już teraz opowie nam Marcin Prejs.
2: Mural powstaje na budynku szkoły w Radoszycach, bo placówka od 2008 roku nosi właśnie imię generała Antoniego Hedeszarego. Pomysł upamiętnienia w taki sposób patrona wyszedł od sekretarza szkoły Włodzimierza Pawłowskiego.
3: Pomysł zrodził się chyba ponad rok temu. Chodziło bardziej o to, żeby wyróżnić postać patrona naszej szkoły Antoniego Hedeszarego. Często było tak, że ludzie zwracali uwagę, że nazwa szkoły jest bardzo długa, gdzie trzeba było pisać, a niestety nikt albo mało osób widziało właśnie, jak generał wyglądał, albo co robił tutaj w Radoszycach w okresie wojennym.
4: Spodobał mi się ten pomysł.
2: Dyrektor szkoły Wiesława Król.
4: Ponieważ mamy tutaj w Radoszycach już na jednym z budynków mural, który przedstawia majora Hubala, Henryka Dobrzeńskiego. I pomyślałam sobie, że dobrze byłoby, żeby ta postać Antoniego Hedeszarego pojawiła się na naszym budynku szkoły, żeby młodzież czerpała pozytywne wzorce, żeby wiedziała, z czym się ta postać kojarzy, żeby znała jego historię.
2: Mural w Radoszycach wykonuje artysta Ryszard Paprocki.
5: Postanowiłem namalować dwie postacie, to znaczy cały czas to jest Antoni Hedeszary, czyli jedna to jest najbardziej taka oficjalna postać stojąca, elegancka, która jest radosna i będzie w jakimś sensie dla młodzieży, która się tutaj uczy, wzorem do naśladowania. Będą dumni, że to jest postać potężna. A drugi to jest właśnie już taki duży portret, który jest po prawej stronie i on jest już bardziej takim zbliżeniu. To jest Heda dojrzały. No i w tle będą oczywiście więzienia, rozbite więzienia, pokazane symbolicznie.
2: Bo oddziały Hedeszarego rozbijały więzienia w Kielcach, Starachowicach czy Końskich. Toczyły również walki pod Radoszycami. Heda skutecznie walczył w czasie wojny z Niemcami, a po wojnie z komunistami. Za swoją działalność otrzymał 4 wyroki śmierci. Na wolność wyszedł w wyniku amnestii. To wyjątkowa postać, nie ma wątpliwości autor pracy Ryszard Paprocki.
5: Jest to postać dla mnie taka nieprzeciętna. Znaczy, nie wiem, czy do tej pory malowałem wiele postaci, czy była tej klasy postać. Po prostu jestem w jakimś sensie dumny, że mogę malować taką postać. Szkoda, że nie miałem możliwości poznania, ale mam takie wrażenie, że jak studiowałem go, że go znam tak wewnętrznie i swoją drogą to maluję mu duży pomnik. Do tej pory znamy pomniki w postaci brązowych statui na postumentach, natomiast tutaj to jest pomnik malarski w postaci muralu i chcę go pokazać bardzo atrakcyjnie.
2: Jak przypomina burmistrz Radoszyc Michał Pękala, część pieniędzy potrzebnych na wykonanie muralu zebrała wcześniej sama szkoła.
6: I faktycznie była taka zbiórka. Na tej zbiórce uzyskano aż 22 tysiące złotych. Też żeśmy się ze szkołą też tak umówili, że jeśli będzie zbiórka, jeśli będziemy widzieć, że będzie ta zbiórka efektywna, to wtedy oczywiście dołożymy resztę jako gmina. Sam mural to kwota 53 tysiące, czyli szybko można policzyć, że 31 tysięcy było dofinansowanie z Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce.
2: Jak dodaje burmistrz, w ramach zadania twórca muralu zobowiązał się także wspólnie z młodzieżą przemalować główny przystanek znajdujący się przy targu. Być może także na nim znajdą się postaci historycznie ważne dla Radoszyc. Sam mural ma być gotowy na 7 września. Tego dnia szkoła świętować będzie kolejną rocznicę nadania placówce imienia generała Antoniego Hedeszarego.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
5: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Marian, a gdzie mogę kupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Dziś mija 85 lat od śmierci ojca Maksymiliana Kolbego, choć na ołtarze wyniesiony został za sprawą męczeńskiej śmierci. Inspirację czerpać możemy z bogatego dorobku jego życia. O fenomenie jego tego świętego z ojcem Sebastianem Bielskim rozmawiał nasz reporter Piotr Lędzian.
2: Ojciec Maksymilian Kolbe to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych polskich świętych. Kanonizację przyniosła mu męczeńska śmierć. Przed tą śmiercią było jednak kilkadziesiąt lat naprawdę fascynującego, przebogatego życia.
3: Święty Maksymilian rodzi się pod koniec XIX wieku. Żyje na przełomie XIX i XX wieku. To już w pewien sposób pokazuje doświadczenie życiowe, które przez te lata nabył. Franciszkanów poznaje w Pabianicach poprzez rekolekcje, które głosili nasi bracia w tamtejszym kościele świętego Mateusza, zresztą pewnie znanym słuchaczom, ponieważ tam przed obrazem Matki Bożej wtedy miał wizję tych dwóch koron, białej i czerwonej, i jak potem pokazuje późniejsze życie świętego Maksymiliana, zachłannie wtedy wziął obie. Myślę, że to pokazuje też taki szczególny rys jego duchowości, jego życia, ten, jak to się mówi, maksymalizm. Chciał jak najwięcej, jak najlepiej wykorzystać czas, który Pan Bóg mu dał, i doprowadzić to. Była jego chyba naczelna idea wszystkich ludzi Poznania Niepokalanej, jej piękna i jej dobroci.
2: Tą wizję realizował naprawdę wszystkimi dostępnymi środkami, bo wspomnimy tutaj o wydawnictwie, ale Radio Niepokalanów, plany utworzenia telewizji, lotniska w Niepokalanowie i w końcu przetransportowanie tego kultu maryjnego na najbardziej odległe kontynenty.
3: Rzeczywiście dla Maksymiliana to było za mało Niepokalanów, które stworzył. W przyszłym roku przypada setna rocznica założenia tego miasta Niepokalanej. W pewnym momencie stwierdza, że musi zanieść tą dobrą nowinę i orędzie o Niepokalanej jak najdalej. Zupełnie nieprzygotowany, bez jakichkolwiek planów, udaje się w daleką podróż na Daleki Wschód. Najpierw zahacza o Indie, szukając tam przede wszystkim miejsca, gdzie mógłby stworzyć Niepokalanów, ale no nie znalazł jakoś sprzyjających warunków, żeby zostawić braci. Płyną dalej do Japonii i tam w Nagasaki, na zboczu góry, zakładają rzeczywiście Niepokalanów japoński, Mugenzai no Sono, który, tak jak się potem okazuje, bo to myślę, że znane jest tym wszystkim słuchaczom też epizod związany z bombą atomową, okazało się opatrznościowe, ponieważ klasztor został zbudowany z drugiej strony góry, więc zarówno jak i klasztor, jak i bracia, dziękować Bogu, przeżyli. Co się potem też stało takim szczególnym przyczynkiem do tego, że bracia zaczęli w sposób mocny, taki konkretny, opiekować się tymi wszystkimi ludźmi, którzy zostali poszkodowani w wyniku tej bomby. Tutaj wspomnieć brata Zeno Żebrowskiego, który był niesamowicie lubiany przez Japończyków, otrzymywał najwyższe odznaczenia, a wszystko dzięki temu, że zajmował się tymi wszystkimi sierotami po wybuchu.
2: Na to niesamowite życie świętego Maksymiliana po wojnie pada cień oskarżenia o antysemityzm. Nie ulega chyba jednak wątpliwościom, że w momencie, gdy trzeba było wybrać stronę, wybrał właściwie.
3: Bodajże w 1993 roku w naszym seminarium w Łodzi Łagiewnikach było sympozjum poświęcone właśnie antysemityzmowi świętego Maksymiliana. Bez wątpienia rycerz Niepokalanej jakąś tam część swoich materiałów poświęcał Żydom. Przy czym wtedy, kiedy trzeba było, kiedy zaczyna dochodzić do różnego rodzaju prześladowań związanych z Żydami, klasztor bardzo szeroko otwiera swoje podwoje. O ile dobrze pamiętam, w pewnym momencie gdzieś tam około 300-400 Żydów było w klasztorze, gdzie otrzymywali, jak to się mówi, wikty, opierunek i no też przede wszystkim byli chronieni.
2: Ten Boży Szaleniec przeszedł do historii, gdy oddał życie za współwięźnia. Doskonale znamy opowieść o Franciszku Gajowniczku. Teraz jednak żyjemy, zdawałoby się, w innych czasach. Jak w takim razie czerpać z tej duchowości Maksymiliana i czy ona nadal jest aktualna?
3: Bez wątpienia aktualność świętego Maksymiliana polega na tym, że cały czas znajduje rzesze swoich naśladowców, bo wystarczy tu wspomnieć o stowarzyszeniu, które założył, jakim jest Rycerstwo Niepokalanej. Według takich ostrożnych statystyk do tego ruchu bodajże należy około 1 000 000 osób, więc to jest też cała armia ludzi, którzy na co dzień chcą żyć duchowością i świętego Maksymiliana, i duchowością maryjną. Bez wątpienia też takim szczególnym cały czas miejscem kultywowania i duchowości kolbiańskiej, i duchowości maryjnej jest Niepokalanów, który może nie jest już tak potężny jak przed II wojną światową. Niemniej jednak stał się ważnym centrum pielgrzymkowym, centrum propagowania duchowości maksymilianowskiej. Cały czas w funkcjonuje wydawnictwo Niepokalanów, które wydaje wciąż założone przez Maksymiliana czasopismo Rycerz Niepokalanej. Dociera cały czas do naszych domów. Jego myśl, jego dzieło i jego życie.
1: To oczywiście tylko wycinek z bogatej biografii ojca Maksymiliana. My mamy jednak nadzieję, że będzie zachętą do dalszego samodzielnego już poznania historii jego życia. 4 minuty na zegarze pozostały do godziny... Nie, przepraszam, nie 4, 6 minut pozostało do godziny 17. O 17 punktualnie najświeższe wiadomości Radia Plus Radom.

0: Nie sztuką jest dobrze zacząć dzień, najważniejsze, by równie dobrze się skończył.
1: Od poniedziałku do piątku zawsze po 16:00 zapraszamy na Twoje Popołudnie Plus.
2: Z nami bezpiecznie wrócicie do domu. Mamy dla Was konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz książki i zaproszenia na ciekawe wydarzenia kulturalne.
0: Dla niezdecydowanych, co zrobić w wolnym czasie, mamy najciekawsze propozycje ośrodków kultury.
3: Tylko w Radiu Plus Radom mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie.
0: A to wszystko w magazynie reporterów Miasto Żyje Latem.
2: Zapraszają
0: Magda Gliszczyńska,
3: Marcin Prejs,
1: Radosław Mizera
2: i Wojtek Sałek.
4: Autopromocja.
5: Odwołany nie tylko prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Chodzi o aferę z pieniędzmi dla powodzian. Trudna sytuacja pożarowa w chorwackiej Dalmacji. Są ewakuowani i ranni. Ma być największa w historii. Jutro wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Jest 17:00, Marcin Bartnik. Czystki po aferze z pieniędzmi dla powodzian. Są kolejne dymisje. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ale nie tylko. Tak zdecydował Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.
6: Posadę stracił nie tylko prezes KAR Hubert Papa i powołano też nową Radę Nadzorczą, mówi Marek Nowakowski, rzecznik marszałka dolnośląskiego.
7: Będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami zarządu kierować będzie doktor habilitowany Marek Leśniak, powołany na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6: To niezbędna decyzja, dodaje posłanka Zofia Czernow. Teraz priorytetem powinien być audyt.
8: To pozwoli zmierzać do wyjaśnienia, a nie do budowania atmosfery praw kryminalnych.
6: Sprawę badają CBA i prokuratura. Chodzi o nadużycia w dystrybucji pomocy dla powodzian.
5: 4,5 miliona złotych miało trafić do trzech podmiotów powiązanych z odwołaną już wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 36 osób rannych, ponad 1000 ewakuowanych, wśród nich Polacy. Chorwacka Dalmacja walczy z pożarami. Ogień dotarł do popularnego turystycznego kurortu Omiš. Strażacy walczą z żywiołem od kilkunastu godzin. Sytuacja na miejscu była dramatyczna, relacjonuje pan Przemysław, który jest już w drodze do Polski.
9: Ogień był bardzo blisko, ale najgorsze było to, że wyjeżdżając ze stanicy, już ewakuując się ze swoimi rzeczami, swoim samochodem, korki były tak olbrzymie, że ogień po prostu nas doganiał. Ja tylko w lusterku widziałem, jak płomienie po prostu są za mną.
5: Do tego, jak słyszymy, sama akcja ewakuacyjna była chaotyczna.
9: Staliśmy mnóstwo czasu, żeby w ogóle się uwolnić w stronę Omiša i tam są takie skały i pamiętam ten widok i pewnie zapamiętam go na długo, że jak ogień już wydostawał się z tej góry, to na tych skałach było widać jego odbicie. No niesamowity widok. Po prostu te góry się rozjaśniły na czerwono momentalnie.
5: Polskie MSZ nie ma informacji, by w pożarach w Chorwacji poszkodowani zostali obywatele Polski. Ma być największa w historii. Już jutro w Warszawie wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Ma wziąć w niej udział około 2000 polskich żołnierzy oraz sojuszników z państw NATO. Część morska odbędzie się w Gdyni. Co będzie można zobaczyć na defiladzie, o tym Michał Rawa.
10: W najbardziej widowiskowej części defilady, czyli pokazie lotniczym, po raz pierwszy zobaczymy polskie myśliwce F-35. Będą też oczywiście F-16 czy sojusznicze Gripeny i Rafale. Na ziemi czołgi Abrams i Leopard, opancerzone Rosomaki i Borsuki, czy znane z wojny w Ukrainie armatochaubice polskiej produkcji Krab.
11: 300 jednostek sprzętu, zarówno ten sprzęt, który będzie widoczny tutaj w Warszawie, na Pomorzu.
10: Zapowiada wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, bo w Gdyni odbędzie się morska część defilady. Tam do zobaczenia będzie ponad 20 jednostek polskiej armii i sojuszniczych wojsk z NATO.
5: Start morskiej części defilady o 11:30, ta w Warszawie rozpocznie się o 12:00.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: Zakopane na talerzu pod Giewontem rozpoczęła się jedna z najpyszniejszych imprez w całym roku – Europejskie Targi Produktów Regionalnych.
12: Europejskie Targi Produktów Regionalnych mają za zadanie przede wszystkim promować lokalnych producentów, wytwórców, którzy wytwarzają bardzo często sposobami domowymi. Ta produkcja fabryczna nas nie interesuje.
13: Przeróżne produkty z naturalnych wyrobów, to znaczy to, co Matka Ziemia po prostu zrodziła.
14: Najstarsza znana polska receptura, jeśli chodzi o miody pitne. Kwiat czarnego bzu, cynamon, imbir i czarny pieprz. Zagłoba to właśnie to pił.
12: Mamy rarytasy z Podlasia, mamy mnóstwo miodów, nalewek, mamy słodkości, mamy produkty węgierskie, francuskie.
5: Targi regionalne odbywają się na Górnej Równi Krupowej w centrum Zakopanego.

0: Radio Plus Radom.
1: Przed nami dwa upalne dni. W sobotę 31, 32, 34 w niedzielę, jeśli chodzi o Radom i region radomski. Dla ochłody w poniedziałek temperatura spadnie do 20 stopni i będą przelotne deszcze. To akurat lubimy.

0: Za chwilę zaczynamy drugą część naszego magazynu. No właśnie, po raz 14 wyruszyła Zapoczna rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę. To inicjatywa Opoczyńskiego Ludowego Towarzystwa Sportowego. Co roku bierze w niej udział kilkanaście osób, które na Jasną Górę jadą w bardzo różnych intencjach.
1: Mama jest w szpitalu, więc wyjątkowa intencja za zdrowie mojej mamy, żeby szybko wróciła do domu. Każdy z nas wiezie jakieś intencje, to są intencje osobiste. My jako grupa też jedziemy w intencji naszego kolegi,
2: który popadł w tarapaty chorobowe.
3: Intencje swoje mam, które bym chciał tam powierzyć matce. Myślę, że no, warto jechać.
0: Marcin Prejs był w tym momencie, kiedy wyruszali na Jasną Górę i za chwilę opowie o tym. No i jeszcze zajrzymy na Mazury, na szlak Wielkich Jezior Mazurskich. O czym trzeba pamiętać, jeżeli tam się w wakacje będziemy wybierać? Na zakończenie tradycyjnie będzie czas również na aktualności Radia Watykańskiego.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Po raz 14 wyruszyła Zapoczna rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę. To inicjatywa Opoczyńskiego Ludowego Towarzystwa Sportowego. A na wyjeździe w sumie pielgrzymów na Jasną Górę był Marcin Prejs.
2: Rowerowi pielgrzymi wyruszyli na Jasną Górę sprzed Opoczyńskiego Domu Kultury. Marek Ksyta, prezes OLTS Opoczno.
3: W tym roku wjeżdżamy na Jasną Górę, bo to różne są terminy naszych pielgrzymek. Wjeżdżamy 15, czyli w samo święto Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
4: Tam uczestniczymy w mszy świętej, modlitwie.
2: Zbigniew Sobczyk, uczestnik rowerowej pielgrzymki.
4: I potem wracamy na nocleg, w którym byliśmy pierwszy dzień i potem wracamy następnie są około 110 km do Opoczna. Jedzie nas około 15 osób w tym roku. Ja jadę po raz 13. Grupa jest raczej przygotowana. Wszyscy posiadają odpowiednie rowery, także stroje, które pomogą na pewno, aby szczęśliwie dojechać do Częstochowy.
2: W rowerowej pielgrzymce bierze udział także m.in. Grzegorz Piechna, piłkarz, były reprezentant Polski.
5: W piłkę też gram, ale na rowerze zaprosili mnie koledzy, żebym nie spróbował i udało się przejechać w tamtym roku pierwszy raz. No i zdecydowałem się na drugi raz w tym roku jechać, żeby towarzyszyć nim na Jasną Górę.
6: Trudów tej pielgrzymki rowerowej nie boi się pan?
5: Nie, no myślę, że nie. Jeszcze trochę tam siły zostało z grania w piłkę. Myślę, że dam radę. W tamtym roku dałem radę, także i w tym roku też.
2: Opoczyńscy pielgrzymi na Jasną Górę jadą już po raz 14.
3: Kiedyś się to rozpoczęło, była taka intencja, szczególnie naszego członka stowarzyszenia.
4: Jeździmy w intencji naszego kolegi Radka Nowaka,
3: który popadł w tarapaty chorobowe i to była taka pierwsza intencja i później już były następne. Każdy z nas na pewno ma jakieś szczególne intencje.
4: Mama jest w szpitalu, więc wyjątkowa intencja za zdrowie mojej mamy, żeby szybko wróciła do domu. Każdy z nas wiezie jakieś intencje. To są intencje osobiste.
3: Przede wszystkim to jest zdrowie, rodzina, no i wszystko, co nas dotyczy w życiu.
5: Intencje swoje mam, które bym chciał tam powierzyć matce. Myślę, że no, warto jechać.
3: Przede wszystkim dojazd na Jasną Górę to jest takie podziękowanie za ten cały rok właściwie. I dodatkowo takie, myślę, że przemyślenia, bo te zawirowania, te różne sytuacje życiowe, które się zdarzają w naszym życiu, to też często brakuje nam tej motywacji. Te rekolekcje w drodze tej rowerowej też są takie szczególne.
2: Do Opoczna rowerowi pielgrzymi wrócą w niedzielę w godzinach popołudniowych.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive, kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Trwa długi sierpniowy weekend, słoneczna pogoda, wysokie temperatury sprzyjają wypoczynkowi nad wodą. Wielu turystów wybiera się w tym czasie na szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Jak jednak zadbać o bezpieczeństwo, wypływając na Mazurskie Jeziora? To sprawdzał nasz reporter Marcin Szydłowski.
2: Jeszcze przed wypłynięciem żaglówką, jachtem czy popularnym houseboatem trzeba sprawdzić, czy wszystko mamy odpowiednio przygotowane, przypomina Jarosław Sroka, prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Sprawdźmy stan techniczny naszego jachtu, naszego houseboata. Czy będziemy mieli pod ręką taką ilość środków ratunkowych, jaka jest przypisana do jachtu, czy mamy koło ratunkowe, czy mamy apteczkę wyposażoną. No jeżeli już przypomnimy sobie te wszystkie przepisy, jeżeli sprawdzimy, że rzeczywiście wszystko jest w porządku, to wypływając na wodę musimy zabrać ze sobą przede wszystkim dwie rzeczy. Trzeźwy umysł i zdroworozsądkowe myślenie. I pamiętajmy, że na drodze wodnej, na wodzie, na jeziorze nie jesteśmy sami. Są inni uczestnicy tego ruchu wodnego. Stosujmy zasadę ograniczonego zaufania.
2: Pamiętajmy też, że szlak wodny to również droga. Dlatego przed wypłynięciem warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami.
3: Przypomnę, że mamy na wodzie, podobnie jak na lądzie, drogi wodne. My z tych dróg korzystamy. Na tych drogach stoją znaki. Stoją znaki na brzegu, stoją znaki na wodzie. Tych znaków, tych przepisów należy przestrzegać. Wypadałoby przynajmniej przypomnieć sobie jakiś skrypt, przeczytać albo jakąś aplikację, jakie przepisy nas obligują, jakich należy przepisów przestrzegać.
2: Żeglarzom przypominamy, na Wielkich Jeziorach Mazurskich działa system ostrzegający m.in. przed silnym wiatrem i burzami. System tworzy 17 masztów sygnalizacyjnych, które działają automatycznie po komunikatach z IMGW, dodaje Jarosław Sroka z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: One są ustawione w takich miejscach, że każdy żeglarz czy motorowodniak będący na jeziorze powinien je dostrzec. Te maszty wysyłają takie błyskowe, świetne ostrzeżenia. Ja przypomnę, że jeżeli ten maszt wysyła tych błysków 40 na minutę z taką częstotliwością, to znaczy, że może, ale niekoniecznie musi coś się zadziać, bo szlak Wielkich Jezior ma ponad 170 km długości, także nie zawsze w każdym miejscu dzieje się to samo, ale jeżeli już obserwujemy, że na maszcie to światło błyska 90 razy na minutę, to wtedy raczej nie zastanawiajmy się, zrzućmy żagle, odpalmy silnik, schrońmy się przy najbliższym brzegu, a jeżeli jest taka możliwość, to udajmy się do najbliższego portu.
2: Wypływając w rejs, alkohol zostawmy w porcie, mówi Bartosz Brzozowski z warmińsko-mazurskiej policji.
4: Jeżeli patrol policji zatrzyma nas i będziemy mieli w wydychanym powietrzu od 0,2 do 0,5 zawartości w wydychanym powietrzu alkoholu, jest to kara grzywny do 500 zł. Jeżeli będziemy mieli powyżej 0,5 promila, będzie sporządzony wniosek do sądu, może być kara pozbawienia wolności do lat 3 oraz może być zabrany patent sternika motorowodnego.
2: Przed wypłynięciem sprawdźmy stan żaglówki i sprzęt ratunkowy. Pamiętajmy też o znajomości przepisów obowiązujących na szlakach wodnych.
0: Z Radiem Plus Radom.

0: Za chwilę na zakończenie naszego magazynu tradycyjnie będą aktualności Radia Watykańskiego. Ja przypominam, że dziś jeszcze po 18:00 jedna rozmowa. Piotr Lędzian będzie rozmawiał z majorem Mateuszem Szelengowskim, a to w związku z tym, że jutro już będziemy obchodzić 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej, a także Święto Wojska Polskiego. I zapraszam na konkurs. Będą gadżety z Ministerstwa Obrony Narodowej po godzinie 18:00. Więcej szczegółów i będziecie mogli po nie zadzwonić. A za chwilę, tak jak powiedziałem, wiadomości z Watykanu.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
4: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
7: Wow, co tak ładnie pachnie. A to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
8: Finał wyprzedzony.

0: wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Opublikowano papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Dziś wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Brytyjscy biskupi proszą o modlitwę za jego wstawiennictwem w szczególnej intencji. Biskup nominat Karagandy Piotr Pytlowany opowiada o swoim doświadczeniu kościoła w Kazachstanie. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało dziś papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony w kościele 27 września pod hasłem Nawet jedno z tych dzieci. Tegoroczne orędzie papież poświęca małoletnim, którzy doświadczają migracji i ucieczek.
2: Leon XIV przypomina, że każdego roku miliony dzieci opuszczają swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy i katastrof. Papież podkreśla, że w sytuacji najmłodszych migrantów nie chodzi o liczby ani statystyki. Każde dziecko posiada nieskończoną godność, a w dziecku, jak pisze papież, możemy przyjąć i spotkać Pana. Ojciec Święty wzywa też do działania w krajach pochodzenia, usuwania przyczyn zmuszających najmłodszych do ucieczki, a także do ich ochrony w krajach tranzytu i docelowych. Karol Darmoros, Watykan News.
1: Kościół wspomina dziś świętego Maksymiliana Marię Kolbego, który dokładnie 85 lat temu zginął męczeńską śmiercią w Auschwitz. O modlitwę za jego wstawiennictwem proszą brytyjscy biskupi, polecając intencję uwolnienia 78-letniego Jimmy'ego Laya, uwięzionego w Chinach.
3: Ten katolik, brytyjski obywatel, wydawca niezależnej prasy i krytyk komunistycznej partii Chin w Hongkongu, został skazany na 20 lat więzienia. Sąd uznał go winnym kolaboracji z obcymi siłami. To najostrzejszy wyrok, jaki wydał Pekin od kiedy w 2020 ograniczył wolność słowa w imię tak zwanego bezpieczeństwa narodowego. Episkopat zwrócił się do brytyjskiego premiera z apelem, aby uczynił wszystko, co możliwe w celu doprowadzenia do uwolnienia chorego na cukrzycę, trzymanego w izolacji więźnia sumienia, którego zdrowie według doniesień Reporterów Bez Granic szybko się pogarsza. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska, Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Przed kilkoma dniami informowaliśmy, że Leon XIV mianował księdza Piotra Pytlowanego biskupem kazachstańskiej Karagandy. W rozmowie z Radiem Watykańskim biskup nominat, który od 1995 roku pracuje w Kazachstanie i dobrze zna Karagandę, opowiada o lokalnym kościele.
4: Kazachstan to jest mój dom i dlatego przyjęcie tej nominacji jest dla mnie w pewnym sensie kontynuacją drogi, którą rozpocząłem wiele, wiele lat temu jako diakon, a nie jest rozpoczęciem czegoś jakby całkowicie nowego. W sercu mam to samo pragnienie, co było u początku, czyli być blisko ludzi, głosić Ewangelię, pomagać naszemu Kościołowi wzrastać. Kościół karagandyński jest niezwykły, bo o jego dzisiejszej rzeczywistości i żywotności stanowi jego wczoraj. Fundamentem, myślę, jest przede wszystkim tutaj wiara ludzi, którzy w czasie prześladowań nie przestali być wierni Chrystusowi. Karaganda i całe jej okolice są naznaczone, jak wszyscy wiedzą, historią deportacji, obozów, ogromnego cierpienia. A jednak właśnie z tego cierpienia, tak mi się wydaje, wyrósł ten Kościół, który dzisiaj żyje, modli się i daje świadectwo.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Watykan News.

Hairy Family, pamiętacie ten zespół rodzinny? No właśnie, dawno, dawno temu byli i śpiewali i od czasu do czasu pojawiali się. Na zegarze już powoli zbliża się godzina 18:03, najświeższe wiadomości.

0: Radio Plus.
1: Polacy ucierpieli jednak w pożarach w Chorwacji, podało nasze MSZ. Prokuratura uchyliła areszt rolnikowi, który zaorał nawierzchnię nowej drogi w Gliwicach. W Szczecinie, w rejonie Wałów Chrobrego, zacumowało 31 żaglowców. Jest 18. Marcin Bartnik. Polacy poszkodowani w pożarach w Chorwacji. Ucierpiały 4 osoby, jedna przebywa na Ojomie. Informacje przekazało nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W Dalmacji walka z żywiołem trwa już blisko dobę. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiadomo o stanie naszych obywateli?
2: 3 osoby opuściły już szpital, jedna cały czas przebywa pod opieką lekarzy na oddziale intensywnej terapii. MSZ nie zdradza, w jakich okolicznościach ucierpieli Polacy. Rzecznik resortu Maciej Wewiór zaznacza jednak, że wszyscy poszkodowani mogą liczyć na wsparcie konsula.
3: W uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
2: Z regionu objętego pożarami ewakuowano ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Cała akcja była dramatyczna, relacjonuje pan Przemysław, który z rodziną był kilka kilometrów od kurortu. Łomisz.
4: Korki były tak olbrzymie, że ogień po prostu nas doganiał. Ja tylko w lusterku widziałem, jak płomienie po prostu są za mną.
2: MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów i rejestrację w systemie Odyseusz.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Prokuratura uchyliła areszt rolnikowi, który przed tygodniem zaorał świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej w Gliwicach Ostropie. Śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia znacznej wartości, co oznacza, że grozi mu łagodniejsza kara. 60-latek twierdzi, że jest właścicielem działki, na której wylano asfalt, a prowadzone tam prace są nielegalne. Miał zapowiedzieć, że zamierza ponownie uszkodzić nawierzchnię. Mundurowi zatrzymali go na gorącym uczynku. Koniec podatku Belki dla małych inwestorów, mówią ekonomiści po podpisaniu przez Karola Nawrockiego ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Takie konto od 1 stycznia przyszłego roku będzie mógł założyć każdy pełnoletni Polak. O szczegółach Olek Ruszkowski.
5: To duża zmiana dla inwestorów, zwłaszcza dla tych, którzy operują na mniejszych sumach. Ulga od podatku Belki obowiązuje tylko poniżej 100 tysięcy złotych w aktywach. Zdaniem ekspertów to krok w dobrą stronę, ale nie ma nawet co myśleć o całkowitej likwidacji podatku od dochodów kapitałowych.
6: Biorąc pod uwagę to, w jakim obecnie stanie są finanse publiczne, wątpię, żeby minister Domański chciałby nawet słyszeć o pomysłach pokroju likwidacji podatku Belki.
5: Mówi Alessandro Petryszyn z Warsaw Enterprise Institute. Eksperci podkreślają też, że samo rozwiązanie jest mocno skomplikowane, a podatek powyżej 100 tysięcy złotych nazywają katastrem.
1: OKI może założyć każda osoba fizyczna, może posiadać też więcej niż jedno konto, ale ustawowy limit 100 tysięcy złotych przypisany jest łącznie do naszego numeru PESEL.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Żagle 2026 oficjalnie rozpoczęte w Szczecinie w rejonie Łasztowni i Wałów Chrobrego zacumowało 31 żaglowców. O wrażenia zapytaliśmy kapitana Daru Szczecina Wojciecha Malejkę.
7: No przede wszystkim jest dużo żagli i to mi się bardzo podoba. Coraz więcej żaglowców z roku na rok. Dużo się dzieje dookoła i mamy zamiar z tego wszystkiego korzystać.
1: Żagle 2026 to nie tylko jachty, to także koncerty.
8: Chór Politechniki Morskiej, później będziemy mieć Oskara Cymsa, zespół IRE i na koniec Dawida Kwiatkowskiego. I po koncercie Dawida Kwiatkowskiego zostajemy na piękny pokaz dronów, więc zapowiada się bardzo ciekawy wieczór.
1: Zapowiadała Celina Wołosz, rzeczniczka Żagli 2026. Impreza potrwa do niedzieli.

0: Radio Plus Radom.
1: Czeka nas upalny weekend, no musimy się jakoś przygotować do tego. Temperatura jutro już powyżej 30 stopni, w niedzielę maksimum, czyli 34 w Radomiu i regionie radomskim. W poniedziałek spadnie do 20 stopni i mogą pojawić się deszcze. Teraz 26 stopni. Cztery i pół minuty po godzinie 18:00. Spokojnie, nastrojowo z Eltonem Johnem zaczynamy tę godzinę. Będziemy mieli rozmowę jeszcze z naszym gościem o jutrzejszym święcie Wojska Polskiego i będzie konkurs z gadżetami od MON-u.

Dzisiaj mamy taki piątek z dobrą energią. Za chwilę wyjaśnię dlaczego. Dzisiaj słońce zachodzi 3 minuty po godzinie 20. Cały czas jeszcze po 20, ale tego dnia rzeczywiście zdecydowanie zaczyna nam już ubywać. Dzień jest krótszy od tego najdłuższego, już ponad 2 godziny. Na pewno szczególny dzień wyjątkowy dla Maksymiliana, dla Alfreda, dla Elżbiety, dla Kalixta. Oni dziś mają imieniny, składamy najserdeczniejsze życzenia. Co z tą energią? Właśnie dzisiaj mamy Dzień Energetyka, ustanowiony w 56 roku. Święto jest upamiętnieniem świętego Maksymiliana Kolbego, którego wspominaliśmy, bo on jest patronem właśnie energetyków. No a dzisiaj wspominamy rocznicę. 14 sierpnia został zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Kiedy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko mija. To mądrość ludowa na dziś. No nie wiem, jak to z tą jesienią będzie. Na razie cieszmy się latem. Jeszcze pozostało do końca astronomicznego lata 39 dni.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
0: Po reklamie.

Jutro Święto Wojska Polskiego. O tym dużo mówiliśmy, jak przygotowania wyglądają i w Warszawie, i w Gdyni, bo w tych dwóch miejscach będą się działy piękne rzeczy. No to za chwilę z naszym gościem Piotr Lędzian porozmawia właśnie o wojsku, a później za kilka minut, zaraz po rozmowie, będę miał dla Was konkurs z gadżetami z Ministerstwa Obrony Narodowej. Kilka takich zestawów chciałbym dzisiaj rozdać. Pytania będą dotyczyły oczywiście i Święta Wojska Polskiego, i naszego wojska. No to szczegóły za kilka minut, na zegarze w tej chwili już 25 minut po godzinie 18, to piątkowe popołudnie plus

0: To, o czym mówimy jutro, obchodzić będziemy 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej, a także Święto Wojska Polskiego. O tym, dlaczego w tym dniu świętować powinni na przykład także cywile oraz jak zmienia się polska armia z majorem Mateuszem Szalęgowskim z oddziału komunikacji strategicznej Agencji Uzbrojenia rozmawiał Piotr Lędzion.
1: Znajdujemy się w przededniu Święta Wojska Polskiego. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, co ten dzień upamiętnia, Wiktorię 1920 roku, ale ja chciałbym zacząć trochę bardziej przewrotnie. Dlaczego to święto jest świętem wszystkich Polaków, nie tylko tych wojskowych?
2: 15 sierpnia jest o tyle ważną datą dla wszystkich Polaków, gdyż jest dowodem na to, że gdy jako naród zjednoczymy się, potrafimy stawić czoła wrogowi, który przewyższa nas potencjałem militarnym i nie ma dla nas w tym momencie nic niemożliwego. Młode państwo polskie, tak naprawdę trwające od 2 lat, było w stanie stawić czoła nawale bolszewickiej i jest to jak najbardziej data, którą powinniśmy wspominać, świętować, czcić i o niej pamiętać.
1: To też chyba taki dzień, który przypomina, że wojsko to emanacja siły państwa, siły narodu i tak naprawdę wszyscy powinniśmy jakoś z tym wojskiem się utożsamiać.
2: Zdecydowanie tak. Wojsko jest przede wszystkim częścią tego narodu, z którego się wywodzi. To, że nosimy mundury, nie oznacza tego, że nie jesteśmy częścią społeczności lokalnej czy tej szerszej, narodowej. Każdy z nas ma rodzinę, swoich najbliższych. Należy o tym pamiętać, że żołnierze nie są oderwani od społeczeństwa. Jesteśmy jego częścią.
1: Od tego sławnego zwycięstwa nad bolszewikami minęło jednak już ponad 100 lat. Nie da się ukryć, że przez ten czas wiele się w Polsce zmieniło. Wiele zmienia się też w polskiej armii. Chyba dziś bardziej niż kiedykolwiek ważne są te nowe zdobycze technologiczne.
2: Dzisiejsza armia to już nie tylko czołgi, transportery czy artyleria. O przewadze na współczesnym polu walki w coraz większym stopniu decydują nowoczesne technologie. Rozpoznanie, łączność, systemy bezzałogowe, sztuczna inteligencja dają one zdolność do szybkiego przekazywania informacji i podejmowania decyzji. Coraz większe znaczenie mają również systemy bezzałogowe i przeciwdziałanie dronom. Wojna na Ukrainie pokazała, że stosunkowo tanie systemy mogą mieć bardzo duży wpływ na działania znacznie większych i droższych platform. Dlatego przyszłość armii to połączenie człowieka, nowoczesnego sprzętu i informacji. Technologia daje przewagę, ale ostatecznie nadal najważniejszy pozostaje dobrze wyszkolony żołnierz, który potrafi tę technologię wykorzystać.
1: I tutaj przechodzimy właśnie płynnie do kolejnej kwestii, czyli tego, że wojsko potrzebuje zdolnych, ambitnych ludzi w wielu dziedzinach. Dlaczego warto rozważać tą karierę i jak tą karierą kierować, żeby rzeczywiście w wojsku znaleźć swoje miejsce?
2: Obecnie wojsko potrzebuje wielu ludzi. Oczywiście sprawność fizyczna, pewna odporność psychiczna jest bardzo ważna i są to niezmienne wymagania stawiane przed żołnierzami, ale równie ważne jest umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Uważam, że wojsko obecnie daje szansę rozwoju praktycznie w każdej dziedzinie. Jednocześnie, jeśli ktoś podejmuje decyzję o ewentualnej służbie, zachęcam, żeby podejść do tego dojrzale, bo służba wojskowa to nie tylko mundur, defilada czy nowoczesny sprzęt. To przede wszystkim obowiązki, dyscyplina, umiejętność pracy w zespole i gotowość do działania wtedy, kiedy inni potrzebują naszej pomocy.
1: Wiele osób tym wojskowym bakcylem zaraziło się, mając styczność z wojskiem, czy to na różnych piknikach, spotkaniach w muzeach, czy też na defiladach. Jutro przed nami taka wielka defilada w Warszawie. Co z tego nowoczesnego sprzętu zobaczymy na naszych ulicach, czy też na niebie, no i oczywiście na Bałtyku?
2: Tegoroczna defilada na Wisłostradzie będzie przede wszystkim pokazem skali modernizacji i rosnących zdolności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby, które przyjdą ją obejrzeć, będą mogły zobaczyć zarówno sprawdzone systemy, takie jak Leopard 2PL, Abrams czy Rosomak, ale również najnowsze elementy wyposażenia, m.in. czołgi K2, bojowe wozy piechoty Borsuk, artylerię Krab, K9 czy systemy HIMARS. Szczególnie istotne jest to, że zobaczymy sprzęt pochodzący zarówno z polskiego przemysłu, jak i pozyskiwany w ramach współpracy z naszymi sojusznikami. To pokazuje, że modernizacja armii nie ogranicza się tylko do zakupu pojedynczych platform, ale obejmuje budowę całego systemu zdolności. Defilada ma również wymiar symboliczny. Jest okazją, żeby podziękować żołnierzom za ich służbę i jednocześnie pokazać społeczeństwu, jak zmienia się Wojsko Polskie. Za każdym prezentowanym pojazdem stają przede wszystkim ludzie, wyszkolone załogi, technicy, logistyczni, logistycy, dowódcy, to oni decydują o rzeczywistej wartości bojowego sprzętu. Dzisiejsze Wojsko Polskie jest armią, która bardzo intensywnie się modernizuje. Duża jest w tym zasługa instytucji, w której mam zaszczyt pracować, czyli Agencji Uzbrojenia. Najważniejsze będzie jednak to, aby nowoczesny sprzęt był odpowiednio zintegrowany, a żołnierze mieli czas na osiągnięcie pełnej gotowości do jego wykorzystania.
1: My oczywiście zachęcamy do tego, żeby nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce szukać takich wydarzeń, bo na pewno jutro będzie ich sporo, a to też okazja do tego, żeby spotkać się z żołnierzami, porozmawiać i podziękować za służbę. Piotr Lędzion, Radio Plus.
0: A ja przypominam, że za chwilę konkurs z gadżetami od Ministerstwa Obrony Narodowej, no to za chwilę pojawi się pierwsze pytanie, później kolejne, następne i w ten sposób takie zestawy chciałbym rozdać w tej godzinie jeszcze.

Twój numer 48 360 83 37. Zapowiadałem konkurs i będzie nie jeden, tylko kilka, bo kilka takich zestawów otrzymaliśmy z Ministerstwa Obrony Narodowej i rozdajemy je dzisiaj, bo jutro święto Wojska Polskiego. No to pierwsze pytanie: na pamiątkę którego kluczowego wydarzenia historycznego zostało ustanowione święto Wojska Polskiego? Czy było to, chodzi o odzyskanie niepodległości w 18 roku, wybuch Powstania Warszawskiego w 44, bitwa pod Grunwaldem, czy zwycięstwo Bitwy Warszawskiej? Która z tych odpowiedzi jest prawidłowa? Jeżeli wiecie, dzwońcie szybko. 48 360 83 37. Zestaw gadżetów Monczeka.

0: Rozwiązujemy naszą pierwszą zagadkę związaną z historią Święta Wojska Polskiego. Marek jest ze mną. Witaj, Marku. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Już po pracy, czy jeszcze?
1: Nie, jeszcze w pracy.
0: Do
1: Cała noc jeszcze przede mną.
0: Cała noc? O, to nie pytam, gdzie pracujesz, bo...
1: Ochrona, tak. Ochrona.
0: A, ochrona. No dobrze, to mam nadzieję, że będzie spokojnie, że bez żadnych dziwnych incydentów, jak to ochroniarze mają. Dobrze, Marku, na pamiątkę którego wydarzenia historycznego zostało ustanowione?
1: No, oczywiście Powstania Warszawskiego.
0: A? Powstanie?
1: Przepraszam bardzo.
0: Powiedziałeś prawidłowo przed chwilą, czyli jeszcze raz.
1: Aha, bo słabo słyszę.
0: Jakie wydarzenie historyczne?
1: Bitwa Warszawska.
0: Bitwa Warszawska, pewnie, ja wiem. To ja za cicho powiedziałem i ty po prostu tak wyskoczyłeś. Dobrze, miłego dyżuru ci życzę w pracy i wszystkiego dobrego i zapraszam po odbiór po gadżety do Radia Plus. Pozdrawiam cię, Marku.
1: Dzięki bardzo, tam pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Dobrze, to mamy pierwszy zestaw dla Marka, drugi zestaw dla kogoś powędruje, kto mi powie, w którym polskim mieście odbędzie się tegoroczna parada morska z okazji Święta Wojska Polskiego. Czy będzie to w Szczecinie, czy będzie to w Gdyni, czy będzie to w Kołobrzegu, a może w Warszawie. Jeżeli wiecie, dzwońcie 48 360 83 37, w którym mieście parada morska jutro się odbędzie.

Dobrze, nasza słuchaczka się dodzwoniła, ale kiedy chciałem wejść na antenę i porozmawiać, rozłączyła się, uciekła gdzieś, ale no, powiedziała prawidłowo, oczywiście chodzi o Gdynię. Ta parada odbędzie się w Gdyni, nie w Kołobrzegu, nie w Szczecinie, a tym bardziej nie w Warszawie. W Warszawie inna parada się odbędzie. Dobrze, to drugi zestaw powędrował do Dorotki. Teraz mam trzeci zestaw. Takie pytanie, który flagowy projekt wzmocnienia infrastruktury i ochrony wschodniej granicy Rzeczpospolitej jest w części współfinansowany z programu SAFE? I tu mam takie cztery nazwy. Czy to jest projekt Tarcza Wschód, czy Operacja Bezpieczny Podlasie, czy Budowa Zapory Wschodnia Zorza, czy System Radarowy Nurt? Jak się nazywa ten flagowy projekt wzmocnienia wschodniej granicy RP? Tarcza Wschód, Bezpieczny Podlasie, Budowa Zapory Wschodnia Zorza, czy System Radarowy Nurt? Mój numer 48 360 83 37. Zestaw gadżetów Ministerstwa Obrony Narodowej, który dostaliśmy, rozdaję. No i teraz trzeci taki zestaw dla kogoś, kto zadzwoni, kto wie.

0: No i tym razem tak na zmianę. Raz pan, raz pani, raz pan. Paweł zadzwonił. Witaj, Pawle. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jak się nazywa ten projekt?
1: Tarcza Wschód.
0: Właśnie, Tarcza Wschód. To od razu tak szybko chciałem zapytać, a drugie pytanie niekonkursowe. Już wygrałeś zestaw gadżetów Mono dla ciebie. Motor reperujesz w garażu?
1: Tak, tak, właśnie. Próbuję go naprawić, ale chyba będzie musiała jakaś poważniejsza awaria. Nie wiem, czy to mi uda się.
0: Czy uda? A co to za motor jest?
1: A to jest turystyczny BMW.
0: O, turystyczny BMW. Ładnie brzmi. Ale to tak, ile lat już jeździsz na motorze?
1: Można powiedzieć, że pasja wróciła, bo to od 5 lat go mam dopiero. Bo wcześniej nie było czasu a tak to się zrobiło prawo jazdy i zaczęliśmy od nowa jeździć.
0: A, czyli...
1: Od pięciu lat jeżdżę.
0: Czyli prawo jazdy zrobiłeś już po jakimś tam czasie, kiedy miałeś na samochód prawdopodobnie.
1: No tak, tak, tak, ale to tak wyszło, później wreszcie z powrotem się wróciło do tego,
0: No ale to jest piękna pasja, no, jeździć na motorze, to...
1: No właśnie, teraz piękne pogody, a on się nie miał kiedy popsuć.
0: Ja nie jeżdżę, ale zazdroszczę, mam znajomych, którzy jeżdżą i to piękne, nieraz z tyłu gdzieś tam siada. Ale to inaczej,
1: No, na pewno, na pewno.
0: Pawle, no to ja ci życzę, żeby udało się zreperować, żebyś jeszcze latem zdążył wsiąść na motor, pojeździć i przyjechać na przykład do Radomia po odbiór tych nagród, bo wiem, że z Gowarczowa dzwonisz, tak?
1: Tak, tak.
0: Piękna
1: tak.
0: Miejscowość, nieraz przyjeżdżam tamtędy.
1: A no właśnie, a ja ostatnio byłem właśnie w radiu tym motocyklem po jedną nagrodę.
0: No, to wszystko dobrze się składa. No to reperuj szybko i odbieraj. Pozdrawiam, dobra. Miłego popołudnia życzę.
1: Również pozdrawiam.
0: Do usłyszenia.
1: Okay.
0: No i tak, Paweł walczy z motorem, dobrze, niech tak będzie, a ja mam jeszcze jeden zestaw, mój numer 48 360 83 37, za chwilę powiem, jakie pytanie.

No i jeszcze jeden zestaw gadżetów ufundowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, które rozdajemy w Radio Plus dzisiaj. Jeszcze jeden jest i jeszcze jeden, mam nadzieję, że do kogoś powędruje. No dobrze, ja wiem, bo mam podpowiedź. A czy ktoś wie, jaki kraj spoza Unii Europejskiej korzysta z programu SAFE? Tu są cztery propozycje. Albo Stany Zjednoczone, albo Brazylia, albo Kanada, albo Gruzja. Który z tych krajów korzysta z SAFE-u? USA, Brazylia, Kanada czy Gruzja? Mój numer 48 360 83 37. No, kolejny zestaw gadżetów czeka. Twój normalny.

0: Żeby tak było urozmaicone, pani zadzwoniła, czyli Jolanta. Witaj, Jolu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Wiem, że jedziesz samochodem, wracasz do domu. Pozdrów wszystkich mieszkańców Skarżyska Kamiennej, którzy słuchają Radia Plus. Jaki to kraj spoza Unii Europejskiej korzysta z programu SAFE?
1: Oczywiście Kanada. Pozdrawiam.
0: Dziękuję.
1: Radio Plus.
0: Wszystkiego dobrego
1: tak,
0: ci.
1: Radio Plus. I mieszkańców Skarżyska Kamiennej.
0: Dziękuję, jedź
1: ostrożnie. Oczywiście i Radomia też.
0: Dziękujemy, jedź ostrożnie do domu, wracaj i odpoczywaj. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję. To była jadąca do domu Jola. No i w ten sposób wszystkie rozdaliśmy już zestawy, czyli gadżety ufundowane przez, które otrzymaliśmy od Ministerstwa Obrony Narodowej, a to wszystko w związku z jutrzejszym świętem, świętem Wojska Polskiego. Za chwilę wiadomości, ale nie odchodźcie daleko od radia. Będę miał później zaproszenia do kina, bo będzie filmowo, plusowo po 19. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money. Yes, it's the story of my baker.

0: Twoje Radio Plus Radom. Twoje przeboje z nutą nostalgii.
1: Od poniedziałku wraca program CPN. Na stacjach nie zabraknie paliwa, obiecuje resort energii. Etna nie odpuszcza, nadal sparaliżowane jest lotnisko w Katanii. Jak będzie wyglądał od września transport do Morskiego Oka? O tym na koniec. Jest 19. Marcin Bartnik. Na stacjach nie zabraknie paliwa w związku ze wznowieniem pakietu CPN, zapewnia minister energii. Taniej na stacjach benzynowych będzie od poniedziałku przez 2 tygodnie. Rząd przyznaje, że ze względu na dynamiczną sytuację na Bliskim Wschodzie nie da się obecnie określić, czy program zostanie wydłużony. O tym Mateusz Chłystun. Ile zatem zapłacimy za paliwo po weekendzie?
2: Według rządowych zapowiedzi maksymalne ceny benzyny 95 mają wynosić 6,41, a oleju napędowego 7,37. To możliwe dzięki obniżeniu stawki VAT na paliwa do 8%. Marża nakładana przez dystrybutorów również ma być stała i wynosić nie więcej niż 30 groszy.
3: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen. Hurtowych będziemy wyliczali cenę maksymalną.
2: Tłumaczył minister energii Miłosz Motyka. Na straży tych cen, jak usłyszeliśmy, ma stać Krajowa Administracja Skarbowa. Rząd zapewnia, że będą to najniższe ceny w Europie i nie wyklucza w związku z tym tak zwanej turystyki paliwowej, ale mimo tego ryzyka paliwa ma nie zabraknąć.
3: Mamy odpowiednie kontrakty i też nie ma planów uruchamiania rezerw strategicznych.
2: Mówił minister energii. Program CPN ma kosztować państwo 0,5 miliarda złotych.
1: To był Mateusz Chłystun. Jest po pierwszym zabiegu, przed nim kolejna, a potem długa rehabilitacja. 17-latek z Zabrza, którego oblano benzyną i podpalono, zajmują się lekarze z Ostrowa Wielkopolskiego. Chłopak trafił na szpitalny oddział 9 sierpnia, mówi Adam Stangret, rzecznik placówki, który dodaje, że dziś trudno o konkretne rokowania.
4: Na szczęście jest chłopak przytomny, nie wymaga leczenia intensywnego, natomiast jest to bardzo uległe oparzenie na wczesnym etapie leczenia i trudno w tej chwili tu jakieś takie dokładne rokowania podejmować.
1: W związku z podpaleniem nastolatka zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał od 3 mężczyzn. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt. Najpopularniejsze lotnisko na Sycylii wciąż zamknięte. Tysiące ludzi nie może wrócić z wakacji czy dotrzeć na urlop. Wybuch wulkanu Etna paraliżuje sytuację na największej włoskiej wyspie. Sytuację na Sycylii śledzi nasz dziennikarz Marek Balawajder.
5: Patrząc tutaj na ulicę i życie w Katanii, trudno powiedzieć, że Sycylia jest sparaliżowana. Restauracje są pełne, hotele działają, a turyści normalnie zwiedzają miasto, ale transport lotniczy przeżywa jeden z największych kryzysów tego lata. Setki rejsów zostały skasowane albo przeniesione, a lotnisko w Palermo i Comiso przejęły ogromną część ruchu z Katanii. To oznacza opóźnienia, pełne autobusy i brak samochodów z wypożyczalni i ludzi, którzy po kilka razy dziennie zmieniają trasę powrotu. Dlatego jeśli ktoś ma zaplanowany urlop na Sycylii, nie musi od razu go odwoływać. Trzeba jednak sprawdzić konkretny rejs tak, by mieć elastyczny nocleg i przygotowany plan awaryjny przez inne lotnisko albo nawet kontynent. Sycylii, Marek Balawajder.
1: Dziękujemy za relację. Pozostajemy jednak we Włoszech, ale przenosimy się na północ. Karabinierzy z Parmy odnaleźli 3 skradzione w marcu dzieła Renoira, Cezana i Matisa. Zatrzymano 5 obywateli Mołdawii. Dzieła, których wartość oszacowano na ponad 9 milionów euro, skradziono z muzeum w miejscowości Traversetolo koło Parmy. W tamtejszej willi znajduje się prywatna kolekcja zgromadzona przez włoskiego historyka sztuki i krytyka muzycznego Luigiego Magnaniego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jak będzie wyglądał od września transport do Morskiego Oka? Zmiany zakładają, że wozy konne będą jeździły na skróconej trasie tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Dalej pojadą elektryczne busy. Co innego zimą, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: W zimie formuła transportu pozostaje bez zmian. Kursują sanki, na drodze nie pojawią się elektryczne busy. Ten transport funkcjonuje w ogóle wtedy zupełnie inaczej. Na trasie jeżdżą sanki, do których chodzi maksymalnie 9 osób.
1: Na razie TPN ma 4 pojazdy elektryczne, ale chce zamówić kolejne 16. Najwcześniej pojawią się one w Zakopanem dopiero w przyszłym roku.

0: Radio Plus Radom.
1: Cały czas bardzo ciepło, wprawdzie już zbliża się wieczór, za godzinę zrobi się ciemno, ale to dopiero wtedy zacznie temperatura spadać. Teraz jeszcze nie spada, na termometrze w tej chwili 25 stopni, w nocy będzie 12, jutro czeka nas ten jeden z dwóch upalnych dni, jutro 32, pojutrze 34. 5 minut po godzinie 19, piątek w kalendarzu. 14 dzień sierpnia, no to za chwilę filmowo, plusowo zapraszam.

0: Filmowo plusowo. W każdy piątek po 19:00. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
1: Piątek, prawie wieczór, chociaż jeszcze za oknem widno. No i zaczynamy filmowo, plusowo w Radiu Plus. Radom Andrzej Ciesielski, dyrektor kina Helios, jest tradycyjnie z nami. Witam cię serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Andrzeju, przed nami kilka fajnych rzeczy w kinach. Jest w czym wybierać. Można miło i sympatycznie spędzić czas ze znajomymi, wybrać się na przykład na koniec ulicy Dębowej. I co jest na tym końcu ulicy Dębowej?
2: W filmie czy w Radomiu?
1: Dobrze, w Radomiu wiem, nawet w którym miejscu jest ta
2: specjalnie
1: ulica.
2: Przejechałem dzisiaj, i co? Żeby sprawdzić.
1: Co jest na końcu ulicy Dębowej?
2: Ulica jest tak jak była. Mhm. Nic się z nią nie dzieje, nie jest oddzielona od reszty świata, w przeciwieństwie do tej
1: łatwiej z niej
2: filmowej.
1: Wyjechać teraz, bo światła zrobili tutaj na tak. Wratońskiej. Dobrze, a w tym filmie o co chodzi?
2: No w tym filmie ja może podam takie wariacje gatunkowe, o których możemy tutaj mówić, bo to mamy i trochę kino science fiction, i trochę film przygodowy, taki z lat 80. i lat 90. i trochę film grozy, bo biegają tam dosyć duże stwory. I co mamy? Jak zawsze w takich filmach, to jest zawsze spokojne amerykańskie przedmieście, w którym ludzie komfortowo i leniwie spędzają czas. I nagle ono zostaje przeniesione w zupełnie nieznane miejsce, a bohaterowie filmu i mieszkańcy tej ulicy muszą się mierzyć z rzeczami, o których no, nigdy nie pomyśleliby, że może im się wydarzyć, bo to ich miejsce, w którym sobie wspaniale żyli, zostaje oddzielone od przemieść, przeniesione w zupełnie nieznane miejsce i rodzina bardzo szybko przekonuje się, żeby

0: widzę, obsada jest niezła. Naprawdę.
1: Jest świetna.
0: Pomyślałem, że po prostu to jakiś film klasy B z tego, co zacząłeś opowiadać, a tu spojrzałem na te dwa nazwiska. Wow, robią wrażenie.
1: Tak, Anne Hathaway i Ewan McGregor, więc myślę, że będzie ciekawie. Przypominam sobie wyraz twarzy Ewana McGregora, kiedy patrzył na nadciągającą falę tsunami w innym filmie, więc myślę, że tutaj będzie patrzył w podobny sposób na to, że nagle przy końcu ulicy jest taka wielka wyrwa w ziemi i jak się spadnie, to już nic nie będzie i myślę, że ten wzrok będzie bardzo podobny.
0: Koniec ulicy Dębowej i nie chodzi o naszą radomską ulicę, chodzi o film w ciekawej obsadzie, gatunkowo wymieszany, no ale zobaczmy. Może też będziemy mieć swoje zdanie na ten temat. Tylko jedna noc tu z kolei nam się kłania.
1: Komedia romantyczna, tak, no romkomy, czyli filmy o poszukiwaniu miłości, o spotkaniu przypadkowym dwójki osób, najczęściej z różnych światów, o szybkim uczuciu i o przeszkodach, które zaczynają się pojawiać, ale w finale komedii romantycznej powinien być zawsze happy end. Czy tak będzie w tym przypadku? Powiem coś więcej o bohaterach. Marzą o prawdziwym uczuciu, ale ich pierwsze spotkanie komplikuje seria nieprzewidzianych zdarzeń. I co? Jest wspólna noc, która jest w ich okolicy jednocześnie takim wyjątkowym czasem w roku, ale ona zamienia się w taką pełną zwrotów akcji podróż, czyli mamy też elementy pewnie trochę kina drogi.
0: Kina drogi.
1: Ale dzisiaj o gatunkach mówimy sobie pięknie.
0: Tak, tak. No to jeżeli już gatunkowo zapraszamy na różne gatunki do kina, to, co jest grane, to jest bardzo różna rzecz, bo jest i...
1: Superbohaterowie, super tak. Bohaterowie, mamy Spidermana, tak jest, całkiem nowy dzień. Mamy Ice Cream Mana.
0: Ice Cream Mana, o, tych menów jest dużo. Mamy Odyseusza Mana.
1: Tak, i psiaki z Psiego Patrolu i tam też są dinozaury.
0: No tak. Za chwilę powracamy, bo nie tylko to zobaczymy w kinie. Ciekawe rzeczy będą się działy jeszcze po niedzieli, ale szczegóły to już po krótkiej przerwie.
2: Filmowo plusowo.

0: Filmowo-plusowo. W każdy piątek po 19:00. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
1: Andrzeju, rozmawiamy o filmach nowych, o nowościach, ale od czasu do czasu w kinie pokazywane są stare filmy. Było Lśnienie, były Łowcy Androidów, czyli takie bardzo klasyczne filmy, tak, które weszły i są gdzieś tam w szkołach filmowych pokazywane i omawiane. Ten film może gatunkowo nie jest akurat taki, żeby go jako za wzór dawać, ale był naprawdę wielkim hitem kinowym i jak oglądamy go, to go oglądamy po raz kolejny. No i ciekawostką jest to, że tą panią widzimy i słyszymy w radiu u nas, słyszymy jej piosenki, a widzimy na dużym ekranie. Bodyguard.
2: Bodyguard, tak, i przenieśmy się do początku lat 90. To był bardzo dobry moment dla Kevina Costnera. Mam nadzieję, że słuchacze wybaczą, że od niego zaczynam, bo to było chwilę po Tańczącym z Wilkami, który zdobył 7 statuetek Oscara. Kevin Costner był absolutnie jedną z najważniejszych postaci w Hollywood. No przede wszystkim ten gatunek, który został zapomniany, ten najbardziej amerykański, jaki jest western, on przywrócił do świetności swoje filmy z początku lat 90.
1: Świetny film.
2: Tak.
1: W kinie Przyjaźń go oglądał. To znaczy, że to dawno temu było.
2: A Whitney Houston, no wtedy była na absolutnym szczycie swojej muzycznej i nie tylko muzycznej, bo również filmowej kariery. I właśnie tym filmem The Bodyguard ta jej i tak olbrzymia popularność jeszcze bardziej rozbłysła. Bo pamiętamy nie tylko bardzo dziwną fryzurę Kevina Costnera z tego filmu.
1: Jak to Bodyguard.
2: Pamiętamy przede wszystkim piosenki.
1: Jedną to śni nam się po nocach za każdym razem.
2: Tak, I Have Nothing, czy I Will Always Love You.
1: No właśnie.
2: Te wielkie szlagiery. No i pamiętamy oczywiście kogoś, kto miał obsesję na punkcie gwiazdy w tym filmie i z kim musiał sobie właśnie poradzić tytułowy ochroniarz grany przez Costnera.
1: To mamy takie wspomnienie, myślę, że bardzo chętnie niektórzy obejrzą ten film na dużym ekranie i posłuchają Whitney, jak śpiewa te słynne piosenki. Jedna z nich, ta najbardziej znana, nas radiowców zawsze wzrusza, ponieważ tam nie ma intro. Ona zaczyna śpiewać i zawsze wiemy, żeby nie zagadać, tylko że możemy na ciszy, a później puszczamy Whitney. Kino Konesera, to też już wiemy, że to poniedziałek, wiemy, że 18:00. Bardzo fajny tytuł, pejzaż w kolorze sepi. O czym rzecz?
2: Mamy młodą brytyjską pisarkę, która pochodzi z Japonii i ona postanawia zgłębić historię swojej matki w powojennym Nagasaki. Ale mamy też zagadkę, niewyjaśnione samobójstwo jej starszej siostry. Mamy matkę, która ma trudności z ujawnieniem prawdy na temat swojej przeszłości, czyli takie kino psychologiczne, kino, w którym istotne są emocje, w którym nie wszystko podane jest od razu na tacy, w którym widzowie lubią, bo to kino autorskie, można powiedzieć tak pokrótce, skoro już jesteśmy tak w tych szufladkach gatunkowych. Po drugiej stronie kina gatunkowego mamy autorów filmowych i właśnie kina autorskie i to jest właśnie taki film. Dramat psychologiczny, na który zapraszam, pejzaż w kolorze sepi.
1: Natomiast panie są zaproszone na inny film, szczególnie panie, dlatego że Kino Kobiet raz w miesiącu pojawia się taki cykl Czas, który nie nadszedł i przeczytałem, że to jest film o tym, żeby się nie zestarzeć. No i tutaj oczywiście nie jedna pani dałaby dużo, żeby tak się stało. Czy to prawdziwe jest?
2: Ale to nie jest film obyczajowy, czy komedia, w której
1: To nie jest substancja. Ona też chciała się nie zestarzeć.
2: Tak, i to też nie była komedia. Tutaj mamy z kolei inną wariację gatunkową, bo to jest taka dystopia, czyli mamy taką wizję świata przyszłości, która mam nadzieję, że się nigdy nie spełni, w którym mamy świat, w którym można zahamować proces starzenia. I trzeba dokonać pewnego wyboru i to nie jest wybór między czerwoną i niebieską pigułką. Tak, pastylką. Jest pewna kuracja, która zatrzymuje proces starzenia. I jeżeli ktoś się zdecyduje, to jest lubiany przez tych, którzy zarządzają tym całym społeczeństwem przyszłości, a jeżeli się nie zdecyduje, to ta osoba jest zamknięta w takim specjalnym ośrodku. I co ciekawe, jest to film polski z fantastyczną Agatą Kuleszą w głównej roli. Film, który ma bardzo ciekawą stronę wizualną, takie kolory trochę wyprane, nie ma tam takiej pełnej palety barw nasyconych, to wszystko jest skąpane w takich zimnych barwach, no i pokazuje też właśnie to, z czym mierzą się bohaterowie filmu.
1: No i na zakończenie jeszcze jeden film, który jest jakby przeciwieństwem tego, o czym mówiliśmy, bo tutaj, że nie chcą się zestarzyć, a tutaj bohaterka się zestarzała, jest starszą panią, która trzyma jednak fason i chce po prostu powalczyć cały czas o to, żeby to życie jej dalej pięknie wyglądało. Drugie życie, taki tytuł, Salon Kultury Helios, czyli to jest taki cykl dla seniorów, ale nie tylko. A drugie życie opowiada o pewnej właśnie starszej pani, która walczy o swoją godność i o mieszkanie, bo chcą jej zabrać to mieszkanie.
2: I dodajmy jeszcze, że wciąż będziemy w wakacyjnej
1: atmosferze.
2: Tak, i w takiej wakacyjnej scenerii. Tak.
1: Czyli przenosimy się trochę w tym filmie na południe.
2: Przenosimy się na południe, do Tangeru. Jest takie hasło, które często słyszymy, że nigdy nie jest za późno, by zacząć wszystko od nowa. Ten film jest pełen optymizmu, pogody ducha, jest to taki portret właśnie takiej dojrzałej osoby, która robi wszystko, by ocalić swój dom, by ocalić siebie. Mieszka w swoim marokańskim apartamencie w Tangerze od 40 lat. Nagle zostaje nasza bohaterka Maria zmuszona do opuszczenia tego miejsca, nie potrafi się z tym pogodzić. No ale to, co początkowo wydawało się taką bolesną koniecznością, nieoczekiwanie staje się nowym początkiem. I to nie tylko odnośnie miejsca zamieszkania, ale też jeśli chodzi o ludzi, którzy się pojawiają w życiu Marii, to są przyjaciele, ale również ktoś, kto będzie bliski jej sercu.
1: Czyli drugie życie. Stąd się wziął tytuł.
2: Tak. I Carmen Maura, ikona filmów Pedro Almodovara w głównej roli.
1: Tak, hiszpańska artystka, aktorka. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy do kin. Zawsze jest w czym wybrać, bo słyszeliśmy, że są nowości, ale kilka filmów cały czas jest pokazywanych, ale to już każdy podejmuje własną decyzję, co chciałby zobaczyć. A podpowiadaliśmy dzisiaj z Andrzejem Cisielskim, dyrektorem kina Helios. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję za spotkanie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Plus Radom i do zobaczenia w kinie.
0: Filmowo plusowo.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Foszą!
6: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Foszą! Co zaplanuję, to kupuję.
7: Można byłoby pomyśleć, że Gwiazda Internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Syn, Radom, ulica Kapturska 10.
9: Po reklamie.

Program filmowo-plusowo za nami, no to teraz tradycyjnie mam kilka zaproszeń. Jeżeli chcielibyście się już od jutra wybrać z nami do kina, proszę bardzo. Tak więc po kolei. Jutro, 15, tak jak mówiliśmy, Bodyguard. Stary film, ale jakże piękna muzyka. No i Whitney Houston na dużym ekranie robi wrażenie. O Costnerze już nie wspomnę. Jeżeli ktoś chce, Bodyguard jutro o godzinie 15. Kino Konesera w poniedziałek, Pejzaż w kolorze sepi, godzina 18. Kino Kobiet, Czas, który nie nadszedł, to środa, godzina 18. I jeszcze Drugie życie. Piękny, nastrojowy, hiszpański film. W czwartek o godzinie 17 można obejrzeć z nami. Mój numer 48 360 83 37. Zaproszenia czekają.

Dobrze, to teraz troszkę zupełnie wiadomości, które już są znane. Po pierwsze, już nie mam zaproszenia na kino Konesera, już powędrowało do naszej słuchaczki. Na drugiej słuchaczki powędrowało zaproszenie na kino kobiet. Ale mam jeszcze na Bodyguard, to jutro o godzinie 15, i mam jeszcze na film Drugie życie, taki komedia romantyczna, w sumie taka troszkę w bardzo fajnym stylu, hiszpańska, Drugie życie, w czwartek o godzinie 17. Jeżeli któreś z tych zaproszeń was interesuje, z tych dwóch, które zostały, proszę o telefon 48 360 83 37.

dzisiaj panie aktywne są, panie dzwonią, panie wygrywają, może panów zabiorą, chociaż chyba, że na kino kobiet raczej panie powinny pójść. Czyli tak, dla Agnieszki, dla Eli, dla Oliwii zaproszenia już rozdane, no to jeszcze może ktoś chciałby zobaczyć Drugie życie w czwartek o 17:00, hiszpański, bardzo sympatyczny film, no to jeszcze na ten film mam podwójne zaproszenie. W takim pięknym klimacie Natalii Kukulskiej poczekam. Może jeszcze ktoś zadzwoni. 48 360 83 37.

0: razie reguła potwierdza się. Panie opanowały, jeśli chodzi o zaproszenia do kina, ten czas. Czyli Ela, czyli Oliwia, czyli Agnieszka i Beata. Wszystkie panie otrzymują nas zaproszenia. Miłego oglądania życzę. Kolejne zaproszenia za tydzień po naszym programie Filmowo Plusowo. Do 8.13 minut pozostało. To umówmy się jeszcze na jeden telefon. W jakim celu? Za chwilę wam powiem i wszystko będzie jasne.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Po reklamie.

Powiedziałem, żeby daleko nie odchodzić od radia i od telefonu. No właśnie, bo obiecałem, że codziennie będę rozdawał apteczkę samochodową. Obietnica jest obietnicą, trzymam się słowa. W każdym razie rozdawałem je wcześniej, zawsze po godzinie 18. Dziś ze względu na różne dodatkowe audycje, które się pojawiały w popołudniowym programie, to jest ta pora, ale myślę, że ktoś jeszcze zadzwoni. Mój numer 48 360 83 37. Piękna czerwona apteczka z logo Rabinet Plus do waszego pięknego samochodu.

No i Basia zdążyła, Basia zadzwoniła, Basia otrzymuje apteczkę od nas. Niechaj służy, niechaj gdzieś tam sobie jeździ z tobą. No a na zegarze już 5 minut pozostało do godziny 20. Za chwilę prywatka radiowa z Markiem Sierockim. Tradycyjnie zawsze w piątek zapraszamy. A ja się żegnam. Życzę miłego, spokojnego wieczoru. No i na pożegnanie wybrałem taką piosenkę, którą od czasu do czasu lubię zagrać, bo fajnie brzmi w radiu. Bon Jovi Always. Kłania się Wojtek Sałek. Do usłyszenia.

0: Rzeźki Poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym RowMod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe RowMod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe RowMod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Piątkowy wieczór, Radio Plus, Marek Sierocki, zapraszam na naszą prywatkę. A dzisiejsze spotkanie otwiera gitarzysta, wokalista, kompozytor i producent w jednej osobie, czyli Chris Rea. Usłyszymy jego jeden z największych hitów, piosenkę On The Beach. Potem grupa Fiction Factory, Feels Like Heaven.

0: OMD, czyli Orchestra Manovers in the Dark, utworem So in Love zakończyli pierwszy dzisiejszy mix.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
7: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeby.

0: Jurka w wyrazistym sosie barbecue. Idealny na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
3: Dla tych, co już na urlopie i dla tych, co jeszcze w pracy.
5: Dla tych, co słuchają ulubionych przebojów z nutą nostalgii.
6: I dla tych, co chcą wiedzieć, czym żyje miasto latem.
7: Radio Plus Radom. Jesteśmy z tobą na dobrych falach.
5: Zapraszamy od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie 16.
3: Magda Gliszczyńska,
8: Marcin Prejs,
6: Radosław Mizera
5: i Wojtek Sałek.
4: Autopromocja.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus to nasza piątkowa prywatka. Na początek tego miksu Neil Tennant i Chris Lowe, czyli duet Pet Shop Boys. Przypominamy jeden z ich słynnych hitów Opportunities. Potem Peter Schilling i Different Story. Będzie też Sandra w przeboju Everlasting Love.

była Sandra i wersja Everlasting Love, a przed nami jeszcze Magazine 60, Rendezvous, Sir La Costa del Sol, Jason Donovan, When You Come Back to Me i CC Kerr w piosence Soul Survivor.

Soul Survivor i Sissy Catch to za nami, a przed nami Liza Minnelli i muzycy grupy Pet Shop Boys w piosence Losing My Mind, potem London Boys, London Nights, Monte Cristo, Sheremi Sai i Sabrina w piosence All of Me.

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
3: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Autoryzowany dealer Dacia, Karasiewicz i Syn, Radom, ulica Kapturska 10.
5: Po reklamie.

0: samo.
1: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
2: Najbliższe minuty to przeboje ze słonecznej Italii. Ten miks otwiera Pupo piosenką Gelato e Cioccolato. Potem grupa Ricky e Poveri, Mamma Maria. Będzie też Viola Valentino w utworze Romantici, a także Daniel Santa Cruz Ensemble i Linda Bella Linda.

0: Radio Plus Radom. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Najbliższe minuty w naszej prywatce to przeboje z lat 80. ubiegłego wieku. Na dobry początek Laura Branigan i Self Control, potem Modern Talking, Brother Louie i Bananarama w nagraniu Cruel Summer.

To był duet Pet Shop Boys, a przed nami trio Thompson Twins, Hold Me Now, potem Frida, I Know There's Something Going On, In Excess, Need You Tonight i na koniec tego miksu Jimmy Cliff w piosence Reggae Night.

0: Radio Plus Radom. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus, Marek Sierocki. Trwa nasza piątkowa prywatka, a w niej kolejna porcja piosenek z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek włoskie trio Scotch i Mirage. Potem gazebo Masterpiece i Fun Fun w nagraniu Baila Bolero.

To była grupa Kombi i nasze rendezvous, a już za chwilę ponownie włoskie przeboje. Olivier Onions i Santa Maria, potem Eros Ramazzotti i Più Bella Cosa, będzie też Pino D'Angio w piosence Ma Quell'Idea.

Jandrze, a przed nami francuska grupa, która swoje przeboje wykonywała głównie w języku hiszpańskim. To zespół Bandolero i Parish Latino. Będą też DJ-e, MC Michael G, DJ Swen i wariacje na temat przeboju Madonny, piosenki Holiday, no i sama Madonna w piosence Holiday.

była niezapomniana Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody, a przed nami ponownie piosenki polskie. Paweł Kukiz i Jan Borysewicz, Jeśli Tylko Chcesz, zespół Mafia i Piasek w utworze Imię Deszczu, grupa Demono, Znów Jesteś Ze Mną i Beata w piosence Taka Warszawa.

Warszawa, przed nami ISMC i utwór, który skomponował Savage, piosenka Easy. Potem Valerie Dor, Lancelot, Italian Boys Forever Lovers, Savage i Don't Cry Tonight, a na koniec tego miksu duet Nicki & Nicki i piosenka Souvenir.

To był utwór Souvenir z repertuaru grupy OMD w wykonaniu duetu Nicki and Nicki, a już za chwilę Donna Summer, jej słynny, klasyczny, dyskotekowy mega hit Hot Stuff. Będzie też grupa Lips Incorporated i Funky Town, a także grupa Michael Zager Band i

Oto ona przed nami, formacja Diskoteki Intro Disco, czyli fragmenty słynnych dyskotekowych i nie tylko dyskotekowych hitów. Potem grupa Voyage i Souvenir, będzie też Boys Town Gang i Can't Take My Eyes Off You, a także Patrick Hernandez w piosence Born to Be Alive.

0: Real.
1: Patryk Hernandez utworem Born to be Alive zakończył piątkową prywatkę. Kolejna już jutro o godzinie 20. Marek Sierocki, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.